0: 104,9. Bonton Radio.
1: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Tragiczna noc w Ukrainie, po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami.

0: to po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły 4 osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są 2 wyjątki od tych przepisów.
1: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
0: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej, Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
3: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
2: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnił, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarz, bo skądinąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
4: Politycy regularnie się rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
2: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
0: Maja Chwańska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Paris 6-3, 6-2. Choć się gra przed francuską publicznością, nie była łatwa.
5: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
0: Fańska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Sporo słońca, przelotne opady deszczu możliwe po południu głównie na wschodzie, na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu przez 23 stopnie w centrum do nawet 27 na zachodzie kraju.
6: I 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio. 104.9 FM. I'm gonna give it to you tonight.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Chór Hejnał z Chełma, działający pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej i Powiatowego Domu Kultury, obchodzi w tym roku 5-lecie istnienia. Czytamy na łamach sztandaru ludu w wydaniu z 7 lipca 1971 roku. W tej sprawie z Eugeniuszem Czarnotą, dyrygentem chóru i nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej, spotkał się redaktor Mieczysław Kościński. Dyrygent wymieniał: chór liczy obecnie 70 członków. Najwięcej mamy w Hejnale kolejarzy, nauczycieli i pracowników fizycznych. Śpiewa w nim sporo emerytów. Najstarszym członkiem zespołu jest 82-letni Tadeusz Buzalski. Myślę, że dotychczas nie udało się nam przyciągnąć do chóru ludzi młodych. Mamy takich w Hejnale zaledwie kilku. Wszyscy uczęszczają na zajęcia 2 razy tygodniowo. Często próby trwają do późnych godzin wieczornych.
1: No w zasadzie jedna z pierwszych takich informacji na temat chóru Hejnał, który tutaj powstał w roku 1966, często się podaje dokładną datę, 17 września, był oczywiście kontynuatorem takich działań z okresu międzywojennego, kiedy rzeczywiście kilka chórów skupiających dorosłych, bo taka była specyfika chóru Hejnał, działało i rzeczywiście powstanie chóru właściwie w związku ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Chełmskiej, chociaż takim miejscem, gdzie chór próbował i przygotowywał się do koncertów, to oczywiście był ówczesny Powiatowy Dom Kultury, czyli obecny Chełmski Dom Kultury. No i oczywiście warto dodać, że Hejnał funkcjonuje do dzisiaj. W kolejnych latach obchodził rocznicę swojego powstania. Zwykle pojawiały się informacje na ten temat. Sama notatka jest dosyć ciekawa, bo z jednej strony wymienia te pierwsze sukcesy młodego jeszcze w tym momencie zespołu. Notatka jest w formie wywiadu i w tym czasie chórem kierował pan Eugeniusz Czarnota, zmarły w roku 2025, niezwykle zasłużony dla życia muzycznego Chełma. Przez wiele lat kierował Państwową Szkołą Muzyczną w Chełmie, no a w tym czasie właśnie był związany z chórem Hejnał. Również w tym 5-leciu doszło do pierwszego wyjazdu zagranicznego na Węgry. Z czasem tych wyjazdów głównie po Europie było oczywiście więcej i Hejnał pojawiał się w różnorodnych krajach ze swoimi koncertami. No warto dodać, że z czasem kierownictwo nad zespołem przejął pan Mieczysław Niedźwiecki. Obecnie chór nosi imię Mieczysława Niedźwieckiego, który przez wiele lat tym chórem kierował i rzeczywiście wtedy ten rozwój też postępował. Właściwie do dzisiaj chór ciągle pojawia się przy okazji różnorodnych uroczystości. Mamy też taką charakterystykę chóru, ile było osób w tym czasie, co to były za osoby. Rzecz ciekawa, że właśnie dominowali pracownicy fizyczni, też dosyć charakterystyczne. No oczywiście byli to wszyscy tacy zainteresowani tego rodzaju aktywnością i rzeczywiście było to miejsce, gdzie takie swoje pasje mogli realizować. To też było dosyć charakterystyczne. Z czasem chór zaczął organizować też imprezy, chociażby spotkania.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio.

0: mama.
1: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, format A3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Ale sztosy.
3: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku od 12.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dilera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę. Potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej. I klasa o profilu siły specjalne.
1: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
0: To już wkrótce w Chorzowie. Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
2: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
0: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw, w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem balcerzy Wice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać

0: mieszkań zastępczych mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
1: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy być, możemy tu spać.
2: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
0: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
3: Zajęcia ze sportów walki, z topografii, wytrzymałościowe, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
0: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Podczas sesji Rady Miasta Chełm wrócił temat projektów z budżetu obywatelskiego przy ulicy Jedności i Alei Piłsudskiego. Chodzi o zagospodarowanie dużego terenu, w tym m.in. parking, square i przestrzeń rekreacyjną. Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie prowadzi poszukiwania 47-letniego Sebastiana Michałka. Mężczyzna wyszedł z domu 24 maja około godziny 7 i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi. Podczas ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miasta Chełm pojawił się temat dostępności miejskich atrakcji dla osób z niepełnosprawnościami. Radni pytali o sytuację, w której osoba niewidoma z psem przewodnikiem miała nie zostać wpuszczona do chełmskich podziemi kredowych. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Najcieplej na zachodzie kraju, tam nawet 27 stopni, w centrum 23, na Podkarpaciu i Podhalu 19. Sporo słońca, przelotnie może padać po południu, głównie na wschodzie kraju.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Dzień dobry. Ruszamy nowy dzień. Jedni już są w trasie, inni dopiero próbują przekonać organizm, że pora wstać. Niezależnie od tego, na jakim etapie porannego rozruchu jesteście, dobrze, że gramy razem. Od samego rana. Kamil Bukowski. Jestem z wami do godziny 12.

0: Dziś imieniny obchodzą między innymi Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr i Maria. Wszystkim solenizantom życzymy przede wszystkim ludzi, przy których można być sobą, bo z wiekiem okazuje się, że to większy luksus niż nowy samochód. W kalendarzu także dzień bez krawata, święto szczególnie bliskie wszystkim, którzy od lat próbują przekonać świat, że człowiek może być profesjonalny również wtedy, gdy nic go nie uciska w szyję. I może klient z krawatem jest mniej awanturujący się, ale za to temu bez krawata jest wygodniej. Słońce wstało o 4.19, zajdzie o 20.48. Mamy całkiem sporo czasu, żeby zrobić coś pożytecznego albo przynajmniej sprawiać takie wrażenie.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na

0: Lato już nieśmiało puka do drzwi, a to oznacza, że coraz częściej będziemy spotykać się nad jeziorami, zalewami czy basenami. Warto więc przypomnieć kilka rzeczy, które wydają się oczywiste, ale co roku okazują się potrzebne. Nie wchodzimy do wody po alkoholu, nie wskakujemy na główkę tam, gdzie nie znamy dna, a przed pływaniem dobrze jest dać organizmowi chwilę na oswojenie się z temperaturą wody. Jeśli korzystamy z materacy czy dmuchanych kół, pamiętamy też o nakryciu głowy podczas upałów. Jest jeszcze ciekawostka dotycząca strojów kąpielowych. Ratownicy zwracają uwagę, że nad jeziorem najlepiej widoczne są kolory żółte, pomarańczowe i czerwone, takie nawet wpadające w neon. Znacznie gorzej widać niebieski, zielony, brązowy, biały czy czarny. Na basenie również wygrywają intensywne kolory żółty, pomarańczowy, czerwony i różowy, a chodzi po prostu o dobrą widoczność w wodzie. Jak słyszycie, wybór stroju kąpielowego to nie kwestia mody, tylko właśnie widoczności. A w sytuacji awaryjnej lepiej przypominać znak drogowy niż kamuflaż wojskowy.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
3: Najbliższe kilka minut na 104,9 FM poświęcimy sprawom z naszego podwórka. Lokalne wiadomości już za chwilę.
4: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Podczas sesji Rady Miasta Chełm wrócił temat projektów z budżetu obywatelskiego przy ulicy Jedności i Alei Piłsudskiego. Chodzi o zagospodarowanie dużego terenu, w tym m.in. parking, skwer i przestrzeń rekreacyjną. Urzędnicy zaproponowali przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla całego obszaru, tak aby teren został zagospodarowany w spójny sposób. Według tej koncepcji w pierwszej kolejności mogłaby powstać dokumentacja i ewentualnie część parkingu, a pozostałe elementy byłyby realizowane w kolejnych etapach. Część radnych ma jednak wątpliwości. Zwracają uwagę, że mieszkańcy głosowali w budżecie obywatelskim na konkretne projekty, a nie na ogólną koncepcję, która może zostać rozłożona na kilka lat. W dyskusji podkreślano, że jednym z najpilniejszych problemów jest parkowanie oraz błoto i nieuporządkowany teren, z którym mieszkańcy mierzą się od wielu lat. Radni pytali też, czy autor projektu może samodzielnie akceptować istotne zmiany, skoro o wyborze zdecydowali mieszkańcy oddający głos. Wskazywali, że budżet obywatelski powinien dawać realną gwarancję wykonywania zadań wskazanych przez mieszkańców. Władze miasta odpowiadały, że teren jest zbyt ważny i wyeksponowany, aby realizować go przypadkowymi, małymi działaniami. Według miasta kompleksowe zagospodarowanie może kosztować kilka milionów złotych, a środki z budżetu obywatelskiego nie wystarczą na docelowy efekt. Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie prowadzi poszukiwania 47-letniego Sebastiana Michałka. Mężczyzna wyszedł z domu 24 maja około godziny 7 i od tej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi. Zaginiony jest osobą szczupłej budowy ciała i mierzy 173 cm wzrostu. Posiada charakterystyczne cechy, które mogą ułatwić jego zidentyfikowanie osobom postronnym. Mężczyzna ma liczne tatuaże, które znajdują się między innymi na rękach oraz nogach. Ponadto u lewej dłoni ma jedynie 3 palce. W chwili zaginięcia pan

0: Sebastian był ubrany w szarą bluzę oraz granatowe spodnie. Miał przy sobie również czarny plecak z nieustalonymi na ten moment napisami. Policjanci zaznaczają, że zaginiony nie porusza się pieszo. Może podróżować charakterystycznym rowerem marki Hercules w kolorze szarym. Mundurowi apelują do mieszkańców całego regionu o czujność i natychmiastowe przekazywanie wszystkich sygnałów mogących pomóc w odnalezieniu 47-latka. Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub znają miejsce jego pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie pod numerem telefonu 47 81 33 210 lub 112. Wizerunek mężczyzny został opublikowany na stronie krasnostawskiej policji, jak również na www.supertydzień.pl.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: Podczas ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miasta Chełm pojawił się temat dostępności miejskich atrakcji dla osób z niepełnosprawnościami. Radni pytali o sytuację, w której osoba niewidoma z psem przewodnikiem miała nie zostać wpuszczona do chełmskich podziemi kredowych. Według informacji przedstawionych podczas komisji, turysta miał przyjechać do Chełma z osobą towarzyszącą i psem przewodnikiem. Chciał zwiedzić jedną z najważniejszych atrakcji miasta, ale miał usłyszeć, że wejście z psem jest niemożliwe. Pies miałby zostać poza budynkiem. Pełnomocniczka do spraw osób niepełnosprawnych potwierdziła, że osoba niewidoma powinna mieć możliwość wejścia do miejskich instytucji z psem przewodnikiem. Radni pytali też, czy podziemia są oznaczone jako niedostępne dla takich osób i czy turyści są o tym wcześniej informowani. Wiceprezydent Radosław Wnuk zapowiedział sprawdzenie sprawy. Zaznaczył jednocześnie, że podziemia są obiektem specyficznym, z niskimi stropami i śliską nawierzchnią, dlatego nie wszystkie ograniczenia muszą wynikać wyłącznie z obecności psa. Sprawa ma zostać wyjaśniona również przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza podziemiami. Kluczowe będzie ustalenie, czy odmowa dotyczyła psa przewodnika, czy rzeczywistych ograniczeń bezpieczeństwa w obiekcie. 17 tysięcy złotych udało się zebrać Sebastianowi Radziewiczowi i Tomaszowi Kapysiowi podczas weekendowej przeprawy kajakiem rzeką Bug. W ciągu dwóch dni obaj pokonali kilkadziesiąt kilometrów przez rzekę na granicy Polski, Ukrainy i Białorusi, żeby wesprzeć Szymona Zelenta, mówi Sebastian Radziewicz.
2: Osób nie jesteśmy w stanie określić, bo niestety portal Facebook pokazywał, że niby są dwie, też opóźnienia były dosyć duże, ale jeżeli chodzi o filmiki oglądane, to tak od 1800 i w górę. Także cel był szczytny, bo szpiliśmy na Szymon Zelenta. Czujemy się z tym dosyć dobrze. No, na tyle, to jest kropla w morzu, to 17, to niecałe 17 tysięcy potwierdzone przez mamę Szymonka. To jest kropla w morzu przy 15 milionach, ale zawsze to jest jakiś dodatek motywujący dla tych ludzi, którzy chcą pomóc, a nie wiedzą w jaki sposób, ale są w stanie coś pokazać, gdzieś coś zrobić.
0: Organizatorzy podkreślają, że celem kajakowej wyprawy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na historię Szymonka i zachęcenie do wsparcia zbiórki prowadzonej na portalu Się Pomaga.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wiadomości z dróg.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jednym z najtrudniejszych do wykonania manewrów, kiedy na ulicy panuje większy ruch, jest włączenie się do niego z lewoskrętu. Niekiedy lepiej skręcić w prawo i objechać kawałek, w niektórych miejscach, takich jak skrzyżowanie Lubelskiej i Nerutowicza, sugeruje to znak nakazu. Jak z tym bywa w rzeczywistości, to już wiadomo, nieraz dostajemy sygnały od słuchaczy. Co do większego ruchu, to panuje on jeszcze wzdłuż Lubelskiej, Lwowskiej, Wojsłowickiej, a także Alei Armii Krajowej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
8: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.

0: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co? Udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Olu.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
16: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
17: Za chwilę pakiet aktualności. Na tapet bierzemy Polskę, zagranicę i niebo nad naszymi głowami. To wszystko w jednym miejscu. Na 104,9 FM w Radiu Bonton.
16: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
7: Tato, słyszałeś o ACR?
8: A co to jest ACR?
9: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
7: To tu, gdzie ten robot?
9: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
10: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja

0: Do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane, usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Reklama.

0: co z zakazem smartfonów w szkołach. Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie. Marcin Krzemiński. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
1: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
2: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
1: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
3: W liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. W związku z czym ten zakaz, to w ogóle nie zaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań, natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
1: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
0: Nawet do wieczora może potrwać dogaszenie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębilińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla kropówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny.

0: bezpieczny dla człowieka.
1: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
0: Jedyny sposób walki z larwami to opryski. W niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się gąsienic z domów i samochodów, powinni to robić w rękawiczkach. Ważne dla posiadaczy kredytów, dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim. Tłumaczył, że zrobił to z nudów. 25-latek podejrzany o podpalenie warzywniaka w białych koszarach w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło z czwartku na piątek. Ogień ugasili świadkowie, którzy podali policjantom rysopis sprawcy. No i teraz znudzonemu młodemu mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat więzienia.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 27 na zachodzie. Na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże, tam po południu przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe również burze lokalnie z gradem. W pozostałych regionach dość pogodnie.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Minęła 8, szkoły, biura i zakłady pracy działają już pełną parą, a na ulicach widać, że poranek wszedł właśnie na wyższe obroty. Jeśli dopiero zaczynacie dzień, spokojnie, są tacy, którzy o tej porze nadal szukają kluczyków do samochodu, trzymając je w ręce. A my w Radiu Bonton mocno kibicujemy wszystkim. A to ja, wasz największy kibic, Kamil Bukowski. Dzień dobry.
4: Słuchajcie, 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
8: Gość Radia Bonton.
9: Po raz kolejny przyjdzie czas na świętowanie pszczelego rzemiosła. Zbliża się bowiem tegoroczna edycja nadburzańskiego Święta Pszczoły. Program przygotowany na ten czas i nie tylko przybliży dzisiaj gość Radia Bonton, Sławomir Padowski, prezes Nadburzańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Wydawałoby się w ogóle laikom, że w świecie pszczelarzy jedynym ryzykiem i wyzwaniem jest urządlenie. Tymczasem tak różowo wcale nie jest.
10: Dokładnie. Jeśli chodzi o wyzwania, które stoją przed pszczelarzami. One może nie są inne niż w poprzednich latach, poprzednich epokach nawet, natomiast one troszeczkę wymagają korekty podejścia pszczelarzy. Więc w tym momencie, to co wspominałem już wcześniej w moich wypowiedziach, bardzo istotna jest edukacja pszczelarzy. Sami pszczelarze mają ogromny wpływ na to, jak się kształtuje baza pożytkowa, jak wygląda też zaopatrzenie pszczół, jak wygląda też ustanowienie pszczół w poszczególnych lokalizacjach, w poszczególnych obszarach. No i tutaj nie możemy ulegać takim złudzeniom, że jeżeli mój sąsiad ma 10 uli, ma dobrą ilość pożytku, dużej ilości miodu, no to jak postawię obok niego następne 10 uli, to będziemy mieli po tyle samo. Tak się nie da po prostu.
9: Wiemy i tym się właściwie chwalimy, że w Polsce jest naprawdę bardzo dużo pszczelarzy. Ta liczba gdzieś tam się w pewnym stopniu ustabilizowała, ale padają też głosy ze środowiska pszczelarzy, że to nie jest też tak do końca. I padła zapowiedź, czy potrzeba utworzenia centralnego systemu danych, tak zwanego systemu opisu pasiek. Komu ma to służyć i do czego ma to służyć?
10: Mam nadzieję, powiem tak, bo nie brałem udziału w pracach nad tym projektem,

0: że posłuży to też lepszej koordynacji ustawiania uli w poszczególnych lokalizacjach. Natomiast na pewno to będzie pełniejsza ewidencja zarówno tych pszczelarzy, którzy już złożyli wszelkie dokumenty, są zapisani w rejestrach zarówno po stronie weterynarii, jak też agencji rolnej. Natomiast jeszcze są pszczelarze, którzy w ogóle nie zgłosili swoich pasiek, o których nie wiemy. Nie wiemy nawet, czy prowadzą to zgodnie ze sztuką, której wiedzę my nabywamy zarówno na kursach. To jest coś takiego jak hobbystyczne podejście do jakiegoś tam działania, które do tej pory nie wymagało ewidencji. Natomiast zagrożenia, które mogą wywołać niekontrolowane produkcje, niekontrolowane farmy pasieczne, no może doprowadzić do tego, że będą spadki pni pszczeli zarówno po stronie tych, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, jak i po stronie tych, którzy starają się pomóc pszczołom, żeby one miały jak najlepsze warunki pracy, były jak najefektywniejsze. Poza tym trzeba pamiętać, że jeżeli stwarzamy warunki dla pszczoły miodnej, stwarzamy też warunki dla innych owadów, które są w naszym rejonie.
1: Tak, to jest ekosystem.
0: Ekosystem, który oczywiście, no jeżeli będą pszczoły miodne miały jakieś tam pożytki, brały z jakiegoś obszaru, to tych owadów może być troszeczkę inna ilość potrzebna pozostałych. Natomiast trzeba zastanowić się nad tym, kiedy rozwijają się pozostałe owady, kiedy dziko żyjące owady się rozwijają, jakie warunki muszą być spełnione, prawda? Natomiast, co jest ważne, nie da się mówić o tym, że dbamy o ekosystem, kiedy mamy w danym rejonie ogromne połacie jednego pożytku i na nich nie ma żadnej miedzy, żadnych krzewów, krzaków, drzew.
1: Taka przyrodnicza
0: dziko,
1: pustynia.
0: Powiedzmy dziko, czy rosną w swoim tam rytmie, prawda? Które zapewniały i zarówno miejsce do tego, żeby mogły się rozwijać owady dziko żyjące, jak też miały pożytki całoroczne. Natomiast plantacje, które są jednosezonowe, 3-4-tygodniowe, 5-tygodniowe, 6-tygodniowe, zapewniają przez ten okres tylko pożytki. A co dalej? Dlatego my pszczelarze skupiamy się nie tylko na leczeniu, ale też na tym, żeby zapewnić odpowiednią ilość jedzenia dla pszczół w czasach bezpożytkowych.
1: Czy widać właśnie taką potrzebę ciągłych szkoleń, organizowania różnego rodzaju konferencji, które podnoszą poziom tej wiedzy?
0: Jeśli chodzi o w ogóle działalność Dąbrzyńskiego Związku Pszczelarzy, po co jesteśmy? To nie jest to tylko, żeby zbierać składki, jak to niektórzy tam uważają, choć one są, powiedzmy, tam niedużej wielkości jeszcze. Natomiast chodzi o to, żeby właśnie grupować wiedzę i pomnażać wiedzę tą, która jest właściwa. My w swojej działalności mamy założone Centrum Kształcenia Pszczelarskiego, w którym też robimy różne programy. I między innymi jest taki program, który co tydzień spotykają się pszczelarze poza sezonem, kiedy rozmawiają o swoich dokonaniach, swoich doświadczeniach, szukają nowinek, prezentują swoje jakieś artykuły, które znaleźli, omawiają te artykuły, proponują różne rozwiązania. Oczywiście, co pszczelarz, to ma lepsze doświadczenie, co pszczelarz, to jest pewniejszy swojego, natomiast wymiana doświadczeń pozwala na to, żeby znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie albo zastosować coś, co mi się spodobało u siebie i ponieważ to przyniosło dobre efekty w innej pasiece,
1: że
0: tak?
1: To działa.
0: Czyli to się
1: mhm.
0: rozwija. Natomiast dodatkowo jeszcze co roku dzięki wsparciu funduszy unijnych, dzięki wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa też organizujemy specjalistyczne szkolenia, przynajmniej raz w roku, gdzie spotykają się pszczelarze i mamy do czynienia z ekspertem, który przyjeżdża, dzieli się swoją wiedzą, rozwija wiedzę, którą pozyskaliśmy wcześniej po prostu i my możemy zastosować, przygotować się lepiej do zimowli, jeżeli to będzie przed zimowlą, lepiej się przygotować do prac wiosennych, które już rzutują na taką, gdzie zimowla. Także jest dużo wielkich czynników. No i też mamy dodatkowe szkolenia, jeśli chodzi o leki, które są stosowane obecnie, dopuszczone są w Unii Europejskiej do tego, żeby prowadzić nasze pasieki zgodnie z przepisami, jak też z obowiązującą karencją na stosowanie środków chemicznych przy pomaganiu z pszczołą, żeby nie odczuły też produkty pszczele tego. Czyli żeby tego nie było w produktach pszczelich.
1: Pan trafił do naszej redakcji w bardzo dobrym humorze i był taki nasz wspólny wniosek, że to miód tak działa optymistycznie, dobrze działa po prostu na organizm, więc no coś w tym jest. Wróćmy właśnie do tego bardzo korzystnego wpływu miodu na człowieka. Od tej strony pracy pszczelarza, chociaż są porażki oczywiście, ale to daje na pewno także dużo, dużo satysfakcji i przyjemności i wpływu samego miodu na zdrowotność organizmu.
0: Oczywiście, nie tylko miód. Wszystkie produkty pszczele dobrze oddziaływają na człowieka. Natomiast skupiając się na miodzie, ma on tyle związków różnych, które są dobre dla naszego organizmu, jeżeli jest to miód prawdziwy. Więc tutaj zachęcam wszystkich konsumentów, wszystkich zainteresowanych miodem, aby sprawdzili w swojej okolicy, gdzie mają najbliższego pszczelarza, z którym mogą wejść w jakąś kooperację handlową, nawet inną, bo możemy też powiedzieć o wspieraniu, prawda? Chodzi o to, żeby zainteresować się, czy mamy do czynienia z właściwym produktem. Słowo miód zostało w ostatnich latach było nadwyrężane. Były opisywane produkty, które nie miały nic wspólnego z miodem, albo były dalekie od miodu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym miodem, tam będzie będzie nie tylko, mówię o tym miodzie, który jest niefiltrowany, który nie jest przegrzewany, który nie jest modyfikowany w żaden sposób, tylko bezpośrednio z ula, odwirowany, zalany do słoiczków i podawany dla nas jako konsumentów. Wtedy mamy do czynienia z czymś, co jest moc

0: Nie, nie tylko poprawa nastroju, to jest przy okazji. Natomiast możemy zadbać o naszą odporność, albo ją stabilizować, albo ją wzmocnić. To jest kwestia tego, gdzie jesteśmy. Są też różne przypadki, gdzie ja znam, tak powiedzmy, z opowiadań, może nie tyle z doświadczeń, jakichś tam zapisanych gdzieś tam oficjalnie jakiś notatek. Natomiast chodzi o to, że też produkty pszczele, jak pyłek kwiatowy, który gromadzą pszczoły, prawda, jak pierzga, którą pszczoły wyrabiają w swoich ulach. To są elementy, które bardzo dużo dają nam, jeśli chodzi o nasze uzupełnienie wszelkich nam potrzebnych mikroelementów. Kolejna sprawa to jest mleczko pszczele, też kosmetyki, prawda, leki różne stosujemy z jadem pszczelim. To są te rzeczy, które nam pomagają. No i propolis, który nie tylko ma duże znaczenie i wspomaga nasz układ pokarmowy, potrafi leczyć też nawet odpowiednio zastosowany wrzody na żołądku, jak też oparzenia. Pomaga on bardzo szybko, sprawnie i dobrze odtworzyć tkankę skórną, gdzie po tych oparzeniach nie zostają wielkie blizny nawet. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o pomaganie pszczelarzom, chciałem tu zauważyć, że właśnie skupianie się, nie odkładanie tego, że miód, aby miód, tylko skupienie się na tym, że chce mieć dobry produkt, będzie też budowało lepsze warunki do kooperacji między pszczelarzem a konsumentem. Bo pszczelarze będą się starali, żeby mieć właściwy produkt, właściwie opakowany, we właściwych warunkach, żeby po prostu klient był zadowolony i byli pewni, że klient może wejść w każdej chwili naszej pasieki, zobaczyć, jak pracujemy, w jakich miejscach pracujemy, jak wytwarzamy ten miód, jak go później składujemy w słoiczkach, jak przekazujemy do handlu. Kolejna sprawa to jest pomoc przy tym, że możemy nawet w ciągu naszego życia letniego zaopatrzyć się w rośliny miododajne. W naszych ogródkach, działkach, nawet doniczkach na balkonach, tak, możemy postawić nie tylko dla pszczół miodnych, ale dla wszystkich owadów. Oczywiście są ludzie, którzy mogą być uczuleni na jad, prawda, owadów, ale to jest kwestia też do zbadania. Natomiast jest to populacji 1-3% maksymalnie się mówi w takich, jak ja czytałem w różnych wypowiedziach. Także no, reszta populacji jednak mogłaby coś zrobić. Postawienie nawet miseczki z wodą, prawda, nie tylko dla pupila, ale też możemy gdzieś tam postawić, żeby owady mogły się napić. Bo jak widzimy, one przelatują, jak podajemy kwiaty, nie ma gdzieś w pobliżu wody, one też potrafią się pojawić, gdzieś tam tej wody szukać i czerpnąć, bo potrzebujemy. Idą ciepłe dni, więc każda ilość wody, która będzie, no ułatwi tym owadom drogę, skróci drogę po wodę.
1: No i czas święta, 7 czerwca.
0: Tak, czas święta 7 czerwca w Okrzowie, 28 nadbożeńskie święto pszczoły. No i tutaj uroczystość rozpoczniemy oczywiście mszą świętą o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Krobego w Okrzowie. Około godziny 10:30 nastąpi rozpoczęcie oficjalne na boisku zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie.
1: Sprawdzone miejsce.
0: Sprawdzone miejsce od lat. I tak, na uczestników czekają stoiska pszczelarskie i nie tylko. Będziemy też edukować, ponieważ mamy też stoisko poświęcone zapylaniu roślin oraz rozpoznawaniu pyłków kwiatowych, degustacje miodów, konkursy, występy artystyczne oraz pszczela strefa odkrywców. Będzie to coś nowego, które będzie można samodzielnie wykonać domek dla owadów zapylających. Czyli nie tylko dla pszczoły miodnej, ale też dla innych owadów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Jarosław Stawarski, marszałek województwa lubelskiego oraz Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wraz z zarządem zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnego świętowania w najsłodszym wydarzeniu regionu. Bo taka jest ta impreza.
1: Sławomir Padowski, prezes Nadburzeńskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Było miło.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama. Tomlux, polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapytaj.

0: Zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

pokrótce kilka powodów, dla których warto to zrobić. Znajdziecie tam m.in. informacje o 110-leciu szkoły podstawowej nr 1 w Chełmie, informacje dotyczące planowanej likwidacji żłobka, wiadomości z gminy, aktualności sportowe, porady zdrowotne, a także oferty pracy i różne inne ogłoszenia. Także zaglądajcie, bo ta nasza strona jest jak dobrze zaopatrzony sklep osiedlowy. Wchodzisz po jedną rzecz, a wychodzisz z trzema dodatkowymi, bo po drodze znalazłeś coś ciekawego. Dlatego między jednym a drugim obowiązkiem warto zajrzeć i sprawdzić, czym żyje region. Przypomnę, radiobonton.pl.

0: reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
6: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
0: Reklama.
7: Marcin Petruk już za moment o wynikach, rekordach i wydarzeniach, które rozgrzewają kibiców bardziej niż czerwcowe słońce. Posłuchajcie w Radiu Bonton.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Na dwie kolejki przed końcem rundy wiosennej w chełmskiej klasie okręgowej pewne utrzymanie ma już zapewniony m.in. drugi zespół Chełmianki. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Krawca w ostatnim dotychczasowym meczu mierzyła się na wyjeździe ze Spartą Rejowiec Fabryczny i uległo jej 2-4.
11: Od samego początku gdzieś ten mecz nam się nie ułożył, bo w czwartej minucie bodajże już straciliśmy bramkę, później wróciliśmy do gry za chwilę, natomiast i ponownie do szatni praktycznie z niczego dostajemy bramkę na 2-1. Druga połowa bardzo szarpana, dużo walki, mało sytuacji. Staraliśmy się być częściej przy piłce, natomiast no, Sparta stwarzała bardzo groźne sytuacje i wygrała zasłużenie. Bardziej tak jakby może i nie zależało, bo uważam, że chłopcy też chcieli wygrać, chcieli grać, natomiast bardziej te sytuacje, które sobie stworzyła, po prostu wykorzystali i wygrała Sparta zasłużenie mecz.
10: Mówił trener rezerw Chełmianki. Przedostatnie wiosenne spotkanie, jego zespół zagra jutro u siebie i podejmie ruch Izbica. Początek o 19.30. Bez punktów ostatnie dotychczasowe spotkanie zakończyli juniorzy Chełmianki walczący o punkty w pierwszej lidze wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala, obecnie zajmujący 6 miejsce w tabeli, podejmował u siebie Awił Świdnik i uległ jej 2-4.
12: Po rzucie karnym Awia zdobyła bramkę wyrównującą na 1-1. Po chwili po naszym błędzie w bocznym sektorze zdobyła bramkę na 2-1 i tak się pierwsza połowa skończyła. Jeśli chodzi o drugą część, to gdzieś tam dążyliśmy do wyrównania. Bardzo ciężko było nam stworzyć jakieś sytuacje bramkowe. To, co stworzyliśmy, to były tak naprawdę niewykorzystane. i tutaj tego w tym meczu zabrakło, bo jeśli chodzi o niską obronę, to uważam, że wyglądaliśmy w miarę pozytywnie. No idąc do przodu i z końcem meczu, Awia gdzieś tam udało się strzelić bramkę na 4-2.
10: Do końca sezonu juniorom Chełmianki pozostały dwa spotkania. Wyjazdowe z Sygnałem Lublin oraz domowe z Tomaszowią Tomaszów Lubelski. Na zwycięską ścieżkę wróciły natomiast piłkarki czwartoligowej Kingi Krasnystaw. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek zespół prowadzony przez Krzysztofa Sobieszczuka pewnie, bo aż 7-0 pokonał na własnej murawie rywalki z Korony Łaszczów.
11: Teraz na meczu z Koroną sprężyliśmy się i udało nam się wygrać. Tutaj w tym meczu akurat to była już, jak już był pełny skład, to już była nasza zdecydowana przewaga i udowodniliśmy, że po prostu należymy do czołowych drużyn w naszych rozgrywkach i akurat w tym momencie tyle tylko, że niewykorzystane sytuacje, jakie mamy, jakie stwarzamy w meczach, nie pozwoliły nam na zajęcie wyższego miejsca niż w tej chwili zajmujemy.
10: Mówił szkoleniowiec piłkarek z Krasnego Stawu. Kolejny mecz jego drużyna rozegra w środę z Awią Świdnik, zaś sezon zakończy w niedzielę domowym spotkaniem z Iskrą Krzemień.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: tymi ulicami, drogami, no różnie bywa. Niektóre prowadzą do celu, inne do cierpliwości. Które są które? O tym już za chwilę. Marcin Petruk.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Długi weekend tuż, tuż, więc na drogach będzie coraz więcej policyjnych kontroli. W ruch idą mierniki prędkości, drony i alkomaty, więc miejmy nadzieję, że pozwoli to na udaremnienie jazdy i miłośnikom zbyt dużych prędkości i wsiadania za kółko pod wpływem alkoholu. Biorąc pod uwagę statystyki z poprzednich lat, trudno być jednak optymistycznie nastawionym do odpowiedzialności części kierowców. Większość z nich gubi brawura i przeświadczenie, że uda im się uniknąć ręki sprawiedliwości, ale niektórzy ufają pomiarom z własnych alkomatów, które okazują się błędnie skalibrowane. Krótko mówiąc, apelujemy o rozsądek i nie wsiadanie za kierownicę bez 200% pewności, że jesteśmy trzeźwi. 100% pewności.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni.

0: tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

9 sprawdzimy echa wiadomości z zagranicy, ale też co słychać w kraju. Czym żyje region i czy pogoda ma dziś dobry humor? Oby miała. O tym wszystkim za moment na 104,9 FM w Radiu Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
1: Reklama.
6: Bond

0: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy Armia Rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo, bo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
1: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
0: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel

0: może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie i też czasami przemieścić dwa razy. Przed skoczeniem warto gdzieś się schłodzić, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
1: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
2: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku. Tylko gdyby nie ten kask, to zgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
1: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest ona zbędna, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Od jutra dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały jeździć rowerem i hulajnogą elektryczną w kasku. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny również o innej sytuacji godzącej w bezpieczeństwo zgłosił ją jeden z chełmskich radnych, a miało do niej dojść na przejeździe kolejowym przy ulicach Kolejowej i Rampa Brzeska. Władze miasta zapowiadają wystąpienie do kolei o wyjaśnienie sprawy. Ponad 456 tysięcy złotych trafi do Rajowca Fabrycznego na wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych. Ten projekt obejmie m.in. opiekę pielęgniarską, rehabilitację i transport dla potrzebujących mieszkańców. Program ruszy we wrześniu przyszłego roku. O jego szczegółowych założeniach opowiemy za niecałe pół godziny. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
1: Na zachodzie niewielkie zachmurzenie, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego. Tam po południu może przelotnie padać deszcz. Na wschodzie możliwe również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do 27 na zachodzie kraju.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: 6 minut po godzinie 9, pierwsze spotkania za nami, pierwsze telefony wykonane, a lista obowiązków patrzy na nas z taką pewnością siebie, jakby sama zamierzała się wykonać. I oby tak było. My dorzucamy do tego trochę muzyki i dobrego nastroju. Kamil Bukowski, witajcie!

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj, kochani, praktycznie, bo chciałem poświęcić chwilę atakom paniki, które potrafią zaskoczyć w każdej chwili. Opowiem wam o objawach i o tym, jak sobie z tym radzić. Janek Zieliński, zapraszam. Najpierw powiem wam o symptomach, bo to one sprawiają, że ataki paniki są tak podstępne, jak są. Mówimy o nagłym napadzie lęku, podczas którego możemy odczuwać kołatanie w sercu, zawroty głowy, drżenie ciała, dedalizację, czyli stan, kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, co robimy, tacy oderwani od rzeczywistości. Może też nastąpić nagłe poczucie niebezpieczeństwa lub zbliżającej się śmierci. Jeżeli widzicie kogoś, kto wam mówi, że za chwilę może umrzeć, to przede wszystkim pozostańcie z tą osobą. W razie naprawdę poważnego zagrożenia dzwońcie po pomoc. Natomiast jeżeli osoba zacznie wam uskarżać się na powyższe objawy, niewykluczone, że mamy do czynienia z atakiem paniki. Ma on różną intensywność, może też trwać różnie, ale natężenie w postaci na przykład intensywnego płaczu może trwać około 10 minut. Bardzo może pomóc obecność innych osób, ich wsparcie, brak oceniania, ale jeżeli jesteście sami, to mam dla was parę porad, jak się uspokoić. No, chociaż wiadomo, bardziej mówię ze swojego doświadczenia i poradników różnych specjalistów w naprawdę poważnych przypadkach. Podkreślę, naprawdę, jeżeli jest coś poważnego, jeżeli macie takie napady regularnie, udajcie się do specjalistów. Tak na szybko, można skupić się na oddechu, przyłożyć rękę do piersi, zrobić wdech przez kilka sekund, przez nos, powoli, następnie wstrzymać ten oddech przez około 5 sekund, a następnie spokojnie zrobić wydech przez usta. Nie podejmujcie nagłych decyzji, na przykład dotyczących wzięcia używek w postaci alkoholu lub narkotyków, bo to tylko może pogorszyć sytuację. O ile raczej może być to ciężko osiągnąć w danym momencie, spróbujcie pomyśleć samoświadomie, gdzie jesteście. Co robicie? Czy jesteście na przykład zdrowi? Bo jeżeli u lekarza wyniki wam się zgadzają, to możliwe, że nie umrzecie. Ogólnie sprowadzenie siebie na ziemię, takie urealnienie wszystkiego jest dobrym pomysłem, aby nie zawędrować w kłęby negatywnych myśli. Dobrym pomysłem jest skupienie się na kolorach, nazwanie kilku przedmiotów, na przykład w kolorze czerwonym, na głos. Jest taka metoda 5-4-3-2-1, czyli 5 rzeczy, które widzimy, 4 rzeczy wyczuwalne dotykiem, 3 rzeczy słyszalne, 2 rzeczy, które możemy powąchać i 1, której możemy posmakować. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że taki mały poradnik wam pomoże. Pamiętajcie, podkreślę to ponownie. W razie czego specjalista, telefon, w szczególnie skrajnych przypadkach. No i trzymajcie się zdrowo. Dzięki za dzisiaj. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. 13 000 sekund.

0: potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Przenosimy się teraz za ocean i lądujemy w słonecznym San Francisco. A to miasto to nie tylko most Golden Gate czy Alcatraz. Bo okazuje się, że są tam bardzo pomysłowi ludzie, którzy mogą inspirować też nas tutaj, nad Ucherką chociażby. Bo znaleziono bardzo nietypowy sposób wykorzystania starych autobusów. Zamiast wysyłać je na złom, zaczęto przerabiać je na łazienki dla osób w kryzysie bezdomności. W środku znajdują się toalety, kabiny prysznicowe, ręczniki, środki higieniczne i wszystko to, co dla większości z nas jest codziennością, a dla części ludzi pozostaje luksusem. To jeden z tych pomysłów, które nie wyglądają spektakularnie na prezentacjach czy konferencjach. Nie ma tam sztucznej inteligencji ani futurystycznych hologramów. Jest za to coś prostszego. Rozwiązanie realnego problemu, a czasami właśnie takie pomysły okazują się najbardziej potrzebne.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
4: Lokalne informacje już za moment, czyli wszystko to, co warto wiedzieć, zanim spotkacie sąsiada, który opowie wam kto, gdzie, z kim i dlaczego. To my wcielimy się w rolę tego sąsiada, także słuchajcie na 104,9 FM.
5: Eliza Kudalska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły. Od jutra młodzi rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych będą musieli pamiętać o nowym obowiązku. Od 3 czerwca wszystkie osoby do 16 roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz innych urządzeniach transportu osobistego będą zobowiązane do jazdy w kasku ochronnym. Za nieprzestrzeganie tych przepisów będzie groził mandat. Jednak przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo.
6: Jak często dochodzi do wypadków i do zdarzeń? Zdecydowanie za często. Zdecydowanie za często, bo tak naprawdę w 2025 roku mieliśmy 6 tysięcy zdarzeń z udziałem rowerzystów i osób korzystających z hulajnóg elektrycznych, w tym 1100 wypadków z udziałem osób do 17 roku życia.
5: Dane ogólnopolskie prezentuje nadkomisarz Emilia Kosma, ekspertka Wydziału Profilaktyki Społecznej z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Mundurowi zwracają uwagę, że część tych zdarzeń spowodowali sami nieletni użytkownicy jednośladów. Najwięcej wypadków odnotowywanych jest w okresie wakacyjnym, kiedy dzieci i młodzież najczęściej korzystają z rowerów oraz hulajnóg. Eksperci podkreślają jednak, że same przepisy nie wystarczą. Konieczna jest również edukacja dotycząca bezpiecznego poruszania się po drogach i ścieżkach rowerowych. Tym bardziej, że Polacy należą do najmniej chętnie korzystających z kasków w całej Unii. Według danych europejskiego raportu Trendline kask zakłada tylko około połowa rowerzystów do 14 roku życia. Do niebezpiecznej sytuacji miało dojść na tzw. przejeździe Kowalskim w Chełmie. Według relacji radnego Longina Bożeńskiego samochody miały znaleźć się między dwoma zespołami.

0: rogatek. Sytuacja miała wyglądać w następujący sposób. Jeden zestaw szlabanów od strony ulicy Rampa Brzeska był zamknięty, a drugi od strony kolejowej pozostawał otwarty. Kierowcy, nie widząc czerwonego światła, wjechali na przejazd. Po chwili drugi zestaw rogatek zaczął się zamykać nad samochodami. Według relacji radnego kierowcy zaczęli trąbić i wychodzić z aut, bo nie mogli się swobodnie wycofać. Ostatecznie część samochodów opuściła przejazd, a chwilę później przejechał pociąg. Nikomu nic się nie stało, ale radny podkreśla, że sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Wiceprezydent Chełma Radosław Wnuk zapowiedział, że miasto zwróci się do kolei o wyjaśnienia. Zaznaczył też, że kierowcy nie powinni wjeżdżać na przejazd, jeśli nie mają pewności, że będą mogli go opuścić. Tu wskazano jednak, że układ dwóch zespołów rogatek może być mylący. Sprawa ma zostać wyjaśniona z zarządcą infrastruktury kolejowej.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Rejowiec Fabryczny stawia kolejny krok w rozwoju usług społecznych dla osób starszych i niesamodzielnych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich miasto uruchomi kompleksowy program wsparcia pod nazwą Żyj bezpiecznie na jesień życia. Projekt jest skierowany nie tylko do seniorów, ale również do ich rodzin oraz osób zawodowo zajmujących się opieką. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Będzie realizowane w miejscu zamieszkania uczestników, dzięki czemu trafi bezpośrednio do najbardziej potrzebujących mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano m.in. domową opiekę pielęgniarską dla 10 niesamodzielnych osób, rehabilitację ruchową wspierającą utrzymanie lub poprawę sprawności fizycznej seniorów oraz indywidualny transport dla uczestników ułatwiający korzystanie z oferowanych usług. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, bo aż 434 tysiące złotych będzie stanowiło dofinansowanie unijne. Za realizację tego projektu będzie odpowiadał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program rozpocznie się we wrześniu tego roku, a będzie realizowany przez 2 lata.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Scena, ekran, galeria i kilka wydarzeń, które warto odnotować. Bo jeżeli kultura kojarzy Wam się z czymś więcej niż szkolną wycieczką do muzeum, zostańcie z nami. Marta Łupkowska jest bliżej kultury.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Środowy wieczór, godzina 17. Dla jednych to środek tygodnia, dla innych idealny moment na ucieczkę w świat wielkiego kina. Pod dachem Chełmskiej Biblioteki Publicznej regularnie ożywają historie, które bawią, wzruszają i zmuszają do myślenia. Klub dobrego filmu to jednak coś więcej niż tylko seanse. To spotkania z ludźmi, którzy w kinie szukają czegoś więcej niż tylko ludźmi, którzy

0: otaczającym świecie. Zobaczymy więc biografię osoby związanej z filmem, kobietą władzy, także literatką oraz z osobą związaną z wojskowością. Będą to zupełnie odrębne osoby, zupełnie o zróżnicowanych życiorysach. Dbamy oczywiście o to, aby te obrazy były reżyserowane przez wybitnych twórców. Występują w nich bardzo często filmowe gwiazdy, a także staramy się, aby jakość wszystkich pokazywanych filmów była odpowiednio wysoka, aby ta nazwa Klub Dobrego Filmu miała właśnie uzasadnienie w jakości artystycznej pokazywanych przez nas projekcji. Projekcje filmowe we środę o godzinie 17 zawiesimy na okres wakacji, a więc w miesiącu lipcu i sierpniu nie będą się odbywać, natomiast we wrześniu powrócimy z naszymi nowymi cyklami tematycznymi.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
10: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
9: Serio?
10: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
9: I co? Udało ci się sprzedać?
10: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
11: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
16: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
17: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
18: Reklama.
19: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: To moment, kiedy zbieramy najważniejsze informacje ze świata, z kraju, z regionu i dokładamy do tego serwis sportowy, a na deser oczywiście prognozę pogody. Trzeba wiedzieć, co planuje atmosfera. Zostańcie na 104.9 FM.
1: Bonton Radio na 104.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Twoje, moje!
8: .com. Przedaj działkę, mieszkanie albo dom.
9: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
10: Co? Za darmo?
8: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
11: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Marcin Krzamiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
1: Cztery osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze. W stolicy szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
0: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza Służby Więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zdarzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
2: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Dayan Parry.
3: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
2: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi i Mai Maciej Ryszczuk.
4: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
2: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Elina Svitolina z Martą Kostiuk.
0: Ćwierćfinały wielko...

0: nowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
1: Bonton Radio. Sport.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa. 24-latka sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. Siódme zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach to, jak mówiła na konferencji prasowej po meczu z francuską Dion Perry, spora zasługa sztabu trenerskiego.
3: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
2: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
4: Patrząc na nazwiska rywalek, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
2: Wiadomo, że Chwalińska poprawi swój ranking już w wirtualnym zestawieniu. Awansowała do czołowej 50, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej drabince pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams sama potwierdziła plotki, o których mówiło się od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka zdecydowała się wrócić do rywalizacji w turze. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do tych rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą jest jeden: awans do turnieju finałowego, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Chinach w Nankinie, a rywalkami będą kolejno Belgijki, Czeszki, Serbki oraz gospodynie turnieju.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Najwięcej słońca w zachodniej części kraju, na wschodzie i w centrum więcej chmur. Tam po południu przelotnie może padać deszcz, na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 do 27 stopni. Najchłodniej na Podkarpaciu, najcieplej na zachodzie kraju.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
1: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Mamy 10:07, a to zwykle moment, kiedy człowiek orientuje się, że dzień nabrał tempa szybciej niż planował. Dlatego w Radiu Bonton na 104,9 FM na chwilę odrywamy Was od codziennego biegu i sprawdzamy, co dzieje się wokół nas, a do tego gramy bardzo dużo dobrej muzyki. Kamil Bukowski, dzień dobry.
1: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój obrót wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.

0: który nam by się podobał. W Chełmie ruszają działania związane z obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zakazu propagowania banderyzmu. Prezydent miasta Jakub Banaszek wraz z grupą samorządowców przygotowuje projekt ustawy i w najbliższych dniach ma zostać powołany komitet, który rozpocznie ogólnopolską zbiórkę podpisów. W tle tej cennej inicjatywy jest bardzo konkretny cel: ochrona pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i sprzeciw wobec gloryfikowania organizacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności polskiej w czasie II wojny światowej. Żeby ten projekt trafił do Sejmu, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów i niezależnie od politycznych emocji, jedno jest pewne. Są tematy, które nie znikają z czasem, tylko wracają, bo wciąż domagają się do powiedzenia.
1: To jest Bonton Radio.

Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.

0: specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. SCWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. SCWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Reklama.
4: Sport w Radiu Bonton już za chwilę na 104,9 FM. Będzie o wygranych, przegranych i tych, którzy po meczu mówią, że dali z siebie wszystko. Najświeższe emocje sportowe przygotował Marcin Petruk.
0: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. Sport.
6: Sport. Marcin Petruk. Ogromny sukces zawodników OKS-u Wodnik Krasnystaw podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego. Dwoje reprezentantów klubu wywalczyło tam aż 12 medali, z których 10 to efekt dobrych występów Zuzanny Zdybel, wybranej również najlepszą zawodniczką. Mówi prezes Wodnika Andrzej Miciła.
7: Na 50 metrów Zuzia była pierwsza. Złoty medal w klasyfikacji Open. Na 200 metrów Zuzia również zdobyła złoty medal, także to bardzo cieszy i dobre prognozy na przyszłość. Na 50 metrów stylem grzbietowym Zuzia była pierwsza i złoty medal. Również w dowolnym Zuzia zajęła pierwsze miejsce i złoty medal. Na 50 metrów motylkowym Zuzia była druga, na 100 metrów stylem dowolnym była pierwsza i w klasyfikacji Open drugie miejsce zajęła Zuzia na 100 metrów stylem dowolnym.
6: Drugi zawodnik UKS-u Wodnik Krasnystaw Igor Smorga dołożył do tego sukcesu srebrny i brązowy krążek. 13 trofeów, a w tym mistrzostwo i wicemistrzostwo. Takim rezultatem wychowankowie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori zakończyli ogólnopolski turniej o Puchar Wójta Gminy Łabunie i Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. Mówi prezes Satori sensei Bartłomiej Zakrzewski.
8: Łącznie 13 zdobytych pucharów, a w tym mistrzostwo i wicemistrzostwo województwa potwierdzają, że nasi zawodnicy prezentują wysoki poziom wyszkolenia i są zawsze w ogólnopolskiej czołówce. Z turnieju na turniej widać po zawodnikach Satori duże postępy, widać zaangażowanie i determinację. Jest to bardzo pocieszające i dające wielkie nadzieje na przyszłość, że dzieci i młodzież chcą ćwiczyć i brać udział w rywalizacji sportowej.
6: W zmaganiach wzięło udział 200 zawodników z 17 ośrodków, a organizatorem był Zamojski Klub Karate Kyokushin. Kolejny dobry występ w polskiej lidze boksu zanotował Igor Rondoś, pięściarz MKS-u Olimp Chełm, który wsparł szeregi klubu Rasz Kielce. Wspólnie z jego reprezentantami 14-4 pokonał zawodników Królewskiego Krakowa, dzięki czemu drużyna umocniła się na miejscu lidera, mówi trener Konrad Rondoś.
9: Początkowo miał wystąpić dwóch zawodników, jeżeli chodzi o Olimpię, wzmocnić drużynę Rasza, natomiast w toku wydarzeń Katwer został wstrzymany z tego względu, że zawodnik z Ukrainy był już w drodze i było, że tak powiem, głupio odmówić. Zaboksował natomiast Igor. Miał bardzo mocne zadanie, ponieważ mierzył się z zawodowym pięściarzem, który był od niego 13 lat starszy. Miał 17 walk stoczonych w boksie zawodowym, ale nie obawialiśmy się tej konfrontacji.
6: W następnej kolejce Polskiej Ligi Boksu Rasz Kielce z Igorem Rondosiem i Kacprem Frymusem w składzie zmierzy się z Konkordią Knurów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Mam dziś statystykę, która może nieco zaboleć. Przeciętny Polak spędza rocznie około 960 godzin na planowaniu posiłku. To daje mniej więcej 40 dni. Nie na urlopie, nie w górach, nie przy ulubionej grze czy książce. 40 dni życia przeznaczamy na zastanawianie się, co zjemy. Najciekawsze jednak jest to, że mimo tych wszystkich rozwiązań nasze diety często nie są dobrze zbilansowane. Kończy się szybką przekąską, czymś przypadkowym, a później narzekamy na brak energii, gorszy sen, no i słabszą regenerację. Czyli potrafimy poświęcić 1,5 miesiąca życia na planowanie jedzenia, a i tak wieczorem często wygrywa kanapka zrobiona w 2 minuty. Dlatego warto sobie rozpisać posiłki na przykład na cały tydzień i zaoszczędzić trochę czasu. Są do tego różne aplikacje, strony internetowe, także technika przychodzi nam z pomocą, a my po prostu możemy jeść lepiej. Chociaż ja mam troszeczkę gorzej, bo tych posiłków potrzebuję więcej, bo mój organizm działa tak, że ja nie mogę jeść na czczo. 104,9 Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Rodzica, więc zapytałam rodziców, jak to jest być rodzicem i o to, co mówili.
3: Bardzo odpowiedzialne. Na pewno fajnie być rodzicem, prawda? Jest to ogromna radość, tak, od dziecka.
4: Czasami ciężko, czasami fajnie. Takie dni jak dzisiaj.
5: Dużo wyzwań, ale i dużo bardzo radości.
6: Super, podobnie tak jak u żony. Mogliśmy we wszystkim uczestniczyć.
7: To istny roller coaster.
8: Łatwizna. Polecam każdemu, bo to jest duża odpowiedzialność, a przede wszystkim ogrom zabawy, kreatywności i trzeba znaleźć czas, żeby poświęcić go naszej małej przyszłości.
9: Bycie rodzicem to jest najwspanialsza rzecz, która może nas spotkać w życiu, ponieważ zabija nam nudę i odtrąca od pewnych zmartwień i smutków.
10: No fajnie bardzo. Mam w wieku 21 lat i 4.
11: To zależy, z której strony patrzeć. Są różne aspekty. Z jednej strony praca rodzica, bo można tak nazwać, bo to jest 24 godziny na dobę, jest satysfakcjonująca, jeśli widzi się owoce swojej pracy. Natomiast wiele jest chwili zwątpienia i trudności, kiedy występują problemy na różnym tle emocjonalnym, rozwojowym tym dzieciom, więc jakby jest to praca bardzo satysfakcjonująca, rola bardzo satysfakcjonująca, ale zarazem bardzo trudna i wymagająca od nas dużej energii. I tą energię ciągle trzeba gdzieś ładować, więc jakby praca energetyczna i bardzo rola energetyczna i satysfakcjonująca.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
12: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali

0: banku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
6: Już za chwilę polityczne salony z różnych państw, a do tego skrót informacji lokalnych i, bardzo ważne, w sezonie takim prawie letnim, wieści pogodowe. To wszystko przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Posłuchajcie na 104,9 FM w Radiu Bonton.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
4: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
7: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
6: Newsy, goście i Twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku od 12.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend. Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu 2 przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku strzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
1: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plantekami, celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
0: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
2: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
0: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzeńskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. You and I are the same, Clyde. We have always been the same. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: We Włodawie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Tysiąclecia. Strażacy ewakuowali z zadymionego lokalu 77-latkę. Dzięki szybkiej akcji nikomu nic poważnego się nie stało. Wstępnie przyczyną zdarzenia było przypadkowe zapruszenie ognia. W Chełmie trwają konsultacje nowych zasad przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych. Projekt ma zastąpić przepisy obowiązujące od 2018 roku. Wsparcie, jak zawsze w takich sytuacjach, będzie kierowane do uczniów z rodzin o niskich dochodach oraz w trudnej sytuacji życiowej.
5: Bardzo lubię czytać książki.
6: Czytanie książek sprawia mi ogromną radość.
4: Te miłe dla ucha stwierdzenia padły dzisiaj od wielu młodych ludzi, uczestników konkursu Biblionerzy na Szóstkę, o którym więcej w lokalnych wiadomościach zapraszam o 11.30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Maksymalnie 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 w centrum, nawet 27 na zachodzie i tam też najcieplej, tam też najwięcej słońca. Przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie, tam możliwe też burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
6: Wybiła 11, przed nami jeszcze spory kawałek dnia, ale pierwszą zmianę można już uznać za rozgrzewkę zakończoną sukcesem. Zostańcie z nami, bo przed południem mamy jeszcze sporo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Kamil Bukowski, witajcie raz jeszcze.

0: sens.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową

0: Obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, format A3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więc na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Mamy taką porę roku, że myśl o urlopie pojawia się częściej niż lista maili z dopiskiem pilne. A jeśli po pracy jedyne, na co macie ochotę, to kanapa, to wcale nie musi być historia o lenistwie. Coraz częściej naukowcy mówią, że to nie brak motywacji, tylko reakcja organizmu na przeciążenie. Dużo zadań, rosnące oczekiwania i coraz mniej realnej regeneracji, i układ nerwowy zaczyna mówić: to już nie działa, nie idźmy w tą stronę. I wtedy dzieje się rzecz bardzo prosta. Ciało przestaje negocjować warunki i po prostu przechodzi w tryb oszczędzania energii. Dlatego zanim człowiek zacznie sobie dokładać wyrzutów sumienia, warto sprawdzić, czy to naprawdę kwestia nie chce mi się, czy raczej już nie mam z czego czerpać. A jeśli tak jest, to zawsze można zastosować zasadę mojego znajomego. Czyli co masz zrobić dziś, zrób za 2 dni, bo w międzyczasie może się okazać, że w ogóle nie trzeba tego robić.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z hełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowski.

0: Polska39. www.sanitermin.info.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
1: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
2: Reklama.
3: Sporo porad informacji ze świata na naszej antenie, także teraz skupmy się na tym, co dzieje się w naszych miastach, gminach i sąsiedztwie. Wiadomości lokalne już teraz w Radiu Bonton.
4: Czas na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Eliza Kudalska-Nowosad. Do groźnego pożaru doszło wczoraj wieczorem w jednym z mieszkań przy ulicy Tysiąclecia we Włodawie. W lokalu na drugim piętrze bloku przebywały trzy osoby. Dwie z nich zdołały opuścić mieszkanie samodzielnie, jednak 77-letnia kobieta została uwięziona w zadymionych pomieszczeniach. Na miejsce skierowano straż pożarną. Dowódca akcji, widząc zagrożenie życia seniorki, natychmiast wszedł do mieszkania i ewakuował kobietę na zewnątrz. Dzięki szybkiej interwencji nikomu nic poważnego się nie stało. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, przyczyną pożaru mogło być przypadkowe zapruszenie ognia, od którego zapaliło się łóżko. Akcja gaśnicza trwała około półtorej godziny. Wzięły w niej udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z Włodawy. Straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. W Chełmie trwają konsultacje nowych zasad przyznawania pomocy materialnej dla uczniów. Projekt uchwały ma zastąpić przepisy obowiązujące od 2018 roku i określić warunki przyznawania stypendiów oraz zasiłków szkolnych. Wsparcie będzie kierowane do uczniów z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się dodatkowo w trudnej sytuacji życiowej, między innymi z powodu bezrobocia, rodziny, choroby, niepełnosprawności czy wielodzietności. Stypendia będzie można przeznaczyć na zakup podręczników, przyborów szkolnych, sprzętu komputerowego, dostępu do internetu, zajęć dodatkowych czy wycieczek edukacyjnych. Projekt przewiduje również zasiłki szkolne dla uczniów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji po zdarzeniach losowych, takich jak pożar, kradzież, wypadek czy śmierć członka rodziny. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych możliwe będzie także dofinansowanie kosztów dojazdu, zakwaterowania w bursie lub internacie oraz czesnego. Z pomocy będą mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, także policjalnych, słuchacze kolegiów, pracowników służb społecznych oraz wychowankowie specjalistycznych ośrodków edukacyjnych. Po zakończeniu konsultacji projekt nowych przepisów trafi pod obrady Rady Miasta.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: W Chełmskiej Bibliotece Publicznej trwa konkurs Biblionerzy na szóstkę, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Chełmie. Jest skierowany do uczniów klas 4-8, którzy chcą sprawdzić swoją czytelniczą wiedzę z zakresu lektur. Udało nam się porozmawiać z kilkoma uczestnikami jeszcze przed zmaganiami, których pytaliśmy o to, dlaczego wzięli udział w tej rywalizacji, w jaki sposób się do niej przygotowywali.
5: Chciałam wziąć udział w konkursie, dlatego że bardzo lubię czytać książki i wierzę, że wygram. Przed konkursem udało mi się przeczytać wszystkie lektury od nowa. Robiłem quizy i czytam jeszcze streszczenia szczegółowe.
6: Biorę udział w tym konkursie, ponieważ czytanie książek sprawia mi ogromną radość i również wzięcie udziału w konkursie takim też daje dużą satysfakcję, że czas, który się nad tym poświęciło, może nie pójść na przykład na marne, tylko więcej osób może się przekonać do tego, że czytanie książek jest fajne. Rozwiązywałam dużo quizów, krzyżówek, także choć czytałam już wcześniej te książki, czytałam je jeszcze raz przed eliminacjami szkolnymi i po prostu wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana.
7: Czytam od dziecka, od kiedy skończyłam 7 lat. Czytanie to moja największa pasja. Biorę udział w każdym konkursie, jaki jest czytelniczy. Po prostu w tym roku mi się nie udało i chciałam spróbować jeszcze raz. Mam nadzieję, że w tym mi się uda.
4: Jutro odbędzie się drugi dzień rywalizacji, w której w szranki wejdą uczniowie młodszych klas walczący o tytuł Biblionera Juniora.
2: Bonton Radio na

0: Mikrofon przejmie Jarosław Hołota, a oznacza to, że muzyczna kartka z kalendarza już za moment. Będą daty, nazwiska i historie zapisane między nutami. Powspominajmy.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Hołota, witam wszystkich przed odbiornikami we wtorek, 2 czerwca na 104,9 FM. Czas na porcję najlepszych wspomnień i faktów z historii muzyki, które idealnie nastroją Was na resztę dnia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1941. 2 czerwca na świat przyszedł Charlie Watts, legendarny wieloletni perkusista grupy The Rolling Stones. Choć odszedł od nas w 2021 roku, dziś wspominalibyśmy jego 85. urodziny. Charlie był absolutnym fenomenem. Podczas gdy koledzy z zespołu szaleli na scenie w świetle Jupiterów, on z nienaganną jazzową elegancją, spokojem i metronomiczną precyzją trzymał w ryzach całą tę rock'n'roll machinę. Bez jego bębnów brzmienie Stonesów po prostu by nie istniało. Przenosimy się do roku 1960. 2 czerwca urodził się Tony Hadley, charyzmatyczny wokalista i lider nowofalowej brytyjskiej formacji Spandau Ballet. Tony świętuje dzisiaj swoje 66. urodziny. Jego potężny, głęboki i elegancki głos stał się absolutnym symbolem muzyki lat 80. A romantyczne hymny takie jak True czy Dynamic Gold do dziś rozgrzewają serca słuchaczy na całym świecie i doskonale brzmią w radiowym eterze. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. 2 czerwca na świat przyszedł Be Real, Louis Freeze, raper, lider i charakterystyczny głos kultowej formacji Cypress Hill. Jubilat, który kończy dziś 56 lat, razem z zespołem zrewolucjonizował scenę hip-hopową, genialnie łącząc latynoskie rytmy z ciężkim rokiem i psychodelicznym brzmieniem. Kto z nas nie bujał się w latach 90. do ich kultowego Insane in the Brain? Zaglądamy do roku 1992, dokładnie 34 lata temu. Amerykańska formacja The Black

Strolls wydała swój drugi album studyjny The Southern Harmony and Musical Companion. Płyta z miejsca zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboardu, przynosząc potężną dawkę rasowego, inspirowanego latami 70. blues rocka i udowadniając, że w erze grunge'u klasyczny gitarowy klimat wciąż ma gigantyczną siłę urażenia. Smutna kartka z roku 2008, dokładnie 18 lat temu odszedł Bo Diddley, amerykański gitarzysta, wokalista i jeden z absolutnych pionierów rock'n'rolla. To on wprowadził do muzyki rozrywkowej charakterystyczny, pulsujący rytm, który później kopiowali wszyscy od Buddy'ego Holly'ego po The Who i U2. Wielki mistrz, o którym świat muzyki nigdy nie zapomni. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery utworu, który stał się absolutnym kamieniem milowym w historii rocka i symbolem walki o pokój. Dokładnie 43 lata temu, w czerwcu 1983 roku, do stacji radiowych w Europie i Stanach Zjednoczonych trafił jeden z najważniejszych singli w dorobku irlandzkiej grupy U2 – Sunday Bloody Sunday. Piosenka napędzana wojskowym werblem Larry'ego Millena i drapieżnym riffem The Edge'a z przejmującym wokalem Bono odniosła gigantyczny sukces. To właśnie ten numer udowodnił, że rock potrafi nieść potężny społeczny przekaz, a zespół z Dublina na stałe wszedł dzięki niemu do pierwszej ligi światowej muzyki. Zamykając to wtorkowe spotkanie z historią, wracamy do tamtych niesamowitych emocji z 1983 roku. Skoro wspominamy dziś premierę tego rockowego arcydzieła, w głośnikach Radia Bonton nie może zabraknąć tego legendarnego utworu. To idealny moment, by poczuć tę surową, czystą energię, podkręcić odbiorniki i z pełną mocą iść przez resztę dnia przed państwem Bono i U2. Sunday Bloody Sunday.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: 11.50 na naszych zegarach. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Niech wam dzisiaj dopisuje zdrowie, humor i bateria w telefonie. Słyszymy się jutro od godziny 7. Kamil Bukowski. Trzymajcie się. Cześć.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni.

0: Pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość Waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama. Mamy godzinę 12, a to oznacza, że czas na kolejne popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
4: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyły, by zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
5: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, jest nierealne.
4: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
6: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
7: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
6: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
4: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Kolejne słowa krytyki w stronę prezydenta Ukrainy po nazwaniu przez niego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to najwyższy czas, by Wołodymyr Zełenski cofnął i zmienił tę decyzję. Jak dodał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
8: Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takiej sytuacji eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
4: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
9: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
4: Serena Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: 4 minuty po godzinie 12 zerkamy sobie na prognozę pogody. Aktualnie w Chełmie mamy, z tego co widzę, około...

0: Było 18-19 stopni, dzisiaj już cieplej nie będzie. Ciśnienie na poziomie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza na ten moment jest dobra. Na niebie pochmurno i tak już też pozostanie. Jeszcze sobie tylko na szybko pozwolę zerknąć na te chmury deszczowe i w naszej okolicy gdzieś te coraz intensywniejsze opady tutaj przychodzą. No i w najbliższych godzinach może faktycznie popadać deszcz.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: W wtorek wyjmujemy korek, bo w końcu nikt nie lubi czekać w sznurze aut na lubelskiej czy innej okolicznej arterii. Z naszej strony zalejemy was z kolei najlepszymi hitami w Radiu Bonton. Janek Zieliński z tej strony. Witam was w to kolejne popołudnie w rytmie dnia. Do 17 jestem dziś z wami i serwuję wszystko co najlepsze, czyli najświeższe informacje i najbłyskotliwsze programy po tej stronie Wisły.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
8: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają.

0: kilka miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Luka, Susan Vega za nami, 23 minuty po godzinie 12 w rytmie dnia. Tymczasem my sobie lukamy na chełmski klub sportowy. Wokół niego sporo się ostatnio dzieje na różnych poziomach. My się póki co skupimy na aspekcie sportowym, bo za chwilę w sporcie Radia Bonton Marcin Petruk dostarczy wam doniesienia z rezerw oraz z juniorów chełmianki, bo o ile ta seniorska kadra już ten sezon trzeciej ligi skończyła, tak dla reszty zespołów to jeszcze nie koniec. I jeszcze chwilę, że tak powiem, zajdzie, zanim doczekamy się konkluzji poszczególnych rozgrywek. A na ten moment wypływamy z Roxy na szeroką wodę.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104. 40.
2: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Recepta na udany dzień?
11: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
10: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
14: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
16: Bonton Radio Sport.
17: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Na dwie kolejki przed końcem rundy wiosennej w chełmskiej klasie okręgowej pewne utrzymanie ma już zapewnione m.in. drugi

0: I zespół Chełmianki. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Krawca w ostatnim dotychczasowym meczu mierzyła się na wyjeździe ze Spartą Rejowiec Fabryczny i uległa jej 2-4.
1: Od samego początku gdzieś ten mecz nam się nie ułożył, bo w czwartej minucie bodajże już straciliśmy bramkę, później wróciliśmy do gry za chwilę, natomiast i ponownie do szatni praktycznie z niczego dostajemy bramkę na 2-1. Druga połowa bardzo szarpana, dużo walki, mało sytuacji, staraliśmy się być częściej przy piłce, natomiast no, Sparta stwarzała bardzo groźne sytuacje i wygrała zasłużenie. Bardziej tak jakby może i nie zależało, bo uważam, że chłopcy też chcieli wygrać, chcieli grać. Natomiast bardziej te sytuacje, które sobie stworzyła, po prostu wykorzystali i wygrała Sparta zasłużenie mecz.
0: Mówił trener rezerw Chełmianki. Przedostatnie wiosenne spotkanie, jego zespół zagra jutro u siebie i podejmie ruch Izbica. Początek o 19:30. Bez punktów ostatnie dotychczasowe spotkanie zakończyli juniorzy Chełmianki walczący o punkty w pierwszej lidze wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala, obecnie zajmujący 6 miejsce w tabeli, podejmował u siebie Awił Świdnik i uległ jej 2-4.
2: Po rzucie karnym Awia zdobyła bramkę wyrównującą na 1-1, po chwili po naszym błędzie w bocznym sektorze zdobyła bramkę na 2-1 i tak się pierwsza połowa skończyła. Jeśli chodzi o drugą część, to gdzieś tam dążyliśmy do wyrównania. Bardzo ciężko było nam stworzyć jakieś sytuacje bramkowe. To, co stworzyliśmy, to były tak naprawdę niewykorzystane. I tutaj tego w tym meczu zabrakło, bo jeśli chodzi o niską obronę, to uważam, że wyglądaliśmy w miarę pozytywnie. No idąc do przodu i z końcem meczu, Awia gdzieś tam udało się strzelić bramkę na 4-2.
0: Do końca sezonu juniorom Chełmianki pozostały dwa spotkania. Wyjazdowe z Sygnałem Lublin oraz domowe z Tomaszowią Tomaszów Lubelski. Na zwycięską ścieżkę wróciły natomiast piłkarki czwartoligowej Kingi Krasnystaw. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek zespół prowadzony przez Krzysztofa Sobieszczuka pewnie, bo aż 7-0 pokonał na własnej murawie rywalki z Korony Łaszczów.
3: Teraz na meczu z Koroną sprężyliśmy się i udało nam się wygrać. Kitę w tym meczu akurat to była już, jak już był pełny skład, to już była nasza zdecydowana przewaga i udowodniliśmy, że po prostu należymy do czołowych drużyn w naszych rozgrywkach i akurat w tym momencie tyle tylko, że niewykorzystane sytuacje, jakie mamy, jakie stwarzamy w meczach, nie pozwoliły nam na zajęcie wyższego miejsca, niż w tej chwili zajmujemy.
0: Mówił szkoleniowiec piłkarek z Krasnego Stawu. Kolejny mecz jego drużyna rozegra w środę z Awią Świdnik, zaś sezon zakończy w niedzielę domowym spotkaniem z Iskrą Krzemień.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

No w centrum Chełma jeszcze nie spadł. No dobra, bez przesady, no są takie bardziej szare, nie? Ale na czerwiec te prognozy są dosyć deszczowe. No chmury wiszą tutaj, coś zwiastują. Także miejcie jakieś parasolki pod ręką, żeby nie skończyć jak bohater artykułu, który dziś będzie omawiany w kronikach miasta Radia Bonton. Klient poszedł naprawić parasolkę i klient musiał czekać wiele miesięcy, jak się okazało. Wy za to na ten program w rytmie dnia poczekacie dosłownie chwilę, bo jeszcze teraz piosenka od Olivii Rodrigo. Nowość, Drop Dead. Już teraz 24 minuty przed godziną 13 na 104.9 FM.

0: Rubryka Ostrym Piórem zapowiadała, że będzie ostro. Można ją znaleźć na łamach Sztandaru Ludu w wydaniu z 1971 roku. W numerze z 7 lipca czytamy o usługach w niełasce. Nasz czytelnik z Chełma jeszcze 29 kwietnia oddał do punktu usług dziewiarsko-parasolniczych numer 4 w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 44 parasolki w celu wymiany ich pokrycia. Praca miała być wykonana na 12 maja. Od tego czasu zgłaszał się po odbiór kilkanaście razy. Za każdym razem kierowniczka punktu wyznaczała nowe terminy oraz podawała wykrętne przyczyny zbyt długo trwającej naprawy. Najpierw powiedziano czytelnikowi, że brak jest środków transportu do przewiezienia parasolek do Lublina. Za drugim razem padła odpowiedź: nie mamy fachowca do wykonania wymiany pokrycia parasoli. Gdy zjawił się po raz trzeci, usłyszał: dopiero wysłano kandydata na kurs w tej branży. Podczas czwartego pobytu powiedziano: kandydat zrezygnował z kursu. Za piątym razem naprawę parasoli będzie wykonywał jakiś emerytowany kolejarz z Chełma. Przy kolejnych wizytach informowano: brak nam odpowiedniego materiału na pokrycie. Kierowniczka nie ma czasu przewieźć parasoli do Lublina, a 3 lipca oświadczono: zabrakło materiału na pańskie parasolki.
1: I rzeczywiście te wszystkie teksty, które pojawiają się w tej notatce, myślę, że są dosyć charakterystyczne, tak właściwie nadają się do filmów Stanisława Barei, który w takim krzywym zwierciadle prezentował czasy PRL-u. No ale jak widać, nie dużo musiał wymyślać, bo ta rzeczywistość, że tak wyglądała. No nie ma co ukrywać, że w wielu dziedzinach funkcjonowanie niby prostych zagadnień wyglądało dosyć dziwnie. Raczej i usługi, i handel, i gastronomia, no tak w małym stopniu były nastawione na potrzeby klienta. Raczej klient był tutaj często zbędny. No i niestety efekty takiego ogólnego nastawienia były dosyć widoczne, tak jak w tej notatce. Trzeba przyznać, że rzeczywiście pani prowadząca punkt miała wyobraźnię, jeśli chodzi o udzielanie odpowiedzi, bo i to przewożenie parasola do Lublina i te kursy przygotowane odpowiednią kadrę do pracy, które raz się odbywały, później się nie odbywały. No, trzeba przyznać, że rzeczywiście dosyć wyjątkowa sytuacja z naszego punktu widzenia, nie do przyjęcia. Chociaż no, w zasadzie, czy ktoś teraz remontuje parasole? Teraz funkcjonujemy jakby na innych zasadach oczywiście, ale trzeba przyznać, że w tamtym czasie wyglądało to bardzo specyficznie i myślę, że ta notatka pokazuje tą rzeczywistość PRL-u bardzo jednoznacznie.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Notorycznie widać w całej Polsce pędzące na hulajnogach elektrycznych dzieciaki bez kasków. O takich historiach też już zresztą mówiliśmy w Radiu Bonton. Chociaż ja na przykład

coraz częściej widzę właśnie dzieciaki w kaskach, także naprawdę szacunek za wzorową postawę. Ale już od jutra kaski będą wymagane przez zmiany w prawie dla osób do 16 roku życia, o czym usłyszycie w lokalnym serwisie dostępnym na naszej stronie internetowej, a więcej informacji z okolicy z kolei zaserwujemy Wam w rytmie dnia po 13.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
4: Mamy godzinę 13, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na doniesienia z globu, z okolicy i ze stolicy.
5: Rząd przyjął projekt zakazujący

0: korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka. Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
1: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
0: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
2: To jest taka sytuacja, imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
0: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Pradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego Sił Powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Władimira Załańskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
3: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Załański.
0: Jednak w reakcji na decyzję Władimira Załańskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8 rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Soleną Cirstau, a spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Chełmska Straż Ochrony Zwierząt wstrzymuje przyjmowanie nowych psów i kotów z powodu kryzysu finansowego i braku miejsc. Wolontariusze działają wyłącznie dzięki zbiórkom i mówią o rosnących długach w lecznicach oraz przeciążeniu pracą. Organizacja apeluje o wsparcie finansowe i adopcję obecnych podopiecznych, informując uczciwie, że bez pomocy jej dalsze funkcjonowanie stoi pod znakiem zapytania. Straż Graniczna z Nadburzańskiego Oddziału zatrzymała 27-latka podejrzanego o organizowanie nielegalnego przerzutu osób przez granicę z Białorusią. W trakcie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli też mefedron. Usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, ale grozi mu do 8 lat więzienia. Za niecałe pół godziny w wiadomościach o sukcesach drużyn OSP w miniony weekend w gminach Ruda Huta i Dorohusk odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
7: Kochani, jeżeli chodzi o tak, o naszą pogodę. Już sobie zerkam. 18 stopni. Na niebie cały czas chmury, z których może spaść w okolicy deszcz, 1014 hektopaskali, dobra jakość powietrza. Mówię, deszcz może spaść i to może spaść przez najbliższe, parę godzin, nie?
4: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans.

0: Przemysłowa 28.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: Dzisiaj, kochani, na luzie. Nie trzeba chodzić pod krawatem, gdyż mamy dzień bez krawata właśnie, ale na antenie Radia Bonton elegancja jest zachowana. A pilnuję tego ja, Janek Zieliński. Witam was w rytmie dnia do 17:00. Jestem z wami i zapraszam do pozostania oczywiście, gdyż w tej godzinie mamy dużo lokalnych wiadomości, ale też nieco pogadamy o planetach.

0: Klimatyzacja ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux. Polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
12: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Przenosimy się na róg ulicy Jedności Alei Piłsudskiego w Radiu Bonton. Mieszkańcy w tegorocznej odsłonie budżetu obywatelskiego Chełma zagłosowali za zmianami na tym terenie, który pełni aktualnie rolę błotnistego parkingu przy blokach, i w magistracie rozgorzał spór, bo miasto chce tam zmieniać troszkę w tych założeniach tych projektów. Radni pytają o zasadność i przypominają o woli mieszkańców. W sytuacji zorientujecie się dzięki artykułowi na stronie Super Tygodnia. Tymczasem w nawiązaniu do aury, którą mamy za oknem, Kuba i Kuba w utworze Stygnie lato.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co? Udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
11: Jest 13.30, wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad.

0: Jest nagłe załamanie, lecz efekt dłuższego kryzysu. Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt, które od lat zajmuje się ratowaniem porzuconych i skrzywdzonych stworzeń, poinformowało o czasowym wstrzymaniu przyjmowania kolejnych psów i kotów. Wolontariusze przyznają, że znaleźli się na granicy możliwości. Brakuje im sił, pieniędzy oraz miejsc dla kolejnych podopiecznych. A narastające zadłużenie w lecznicach weterynaryjnych stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie organizacji. Jak podkreślają członkowie stowarzyszenia, decyzja nie była spontaniczna. To wynik wielu miesięcy intensywnej pracy w warunkach stałego przeciążenia przy jednoczesnym spadku wpływów z darowizn i coraz mniejszej liczbie domów tymczasowych. Organizacja działa wyłącznie dzięki zbiórkom społecznym, bez stałego finansowania z instytucji publicznych. Wolontariusze zaznaczają, że każda interwencja wiąże się nie tylko z ratowaniem zwierzęcia w danym momencie, ale także z długotrwałym i kosztownym leczeniem, rehabilitacją oraz utrzymaniem. Część zwierząt trafia do płatnych hoteli, co dodatkowo zwiększa wydatki. Przy obecnych kosztach, jak mówią, dalsze przyjmowanie nowych zwierząt mogłoby zagrozić tym, które już pozostają pod ich opieką. Mimo trudnej sytuacji organizacja nie przerywa opieki nad obecnymi podopiecznymi i apeluje o ich adopcję. Wśród zwierząt czekających na dom są m.in. starsze i schorowane psy, które od dłuższego czasu nie znajdują nowych właścicieli. Choć jak podkreślają wolontariusze, wciąż potrafią okazywać ogromne przywiązanie i wdzięczność. Stowarzyszenie zwraca się również z prośbą o wsparcie finansowe, podkreślając, że nawet niewielkie wpłaty mogą zdecydować o jego dalszym funkcjonowaniu w najbliższych tygodniach. Jak wesprzeć stowarzyszenie? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie supertydzień.pl. Funkcjonariusze nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali 27-letniego Polaka podejrzanego o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. W trakcie działań zabezpieczono również znaczną ilość narkotyków. Do zatrzymania doszło w wyniku skoordynowanych działań operacyjnych. Prowadzone były przez strażników z placówki w Słowatyczach oraz specjalistów z Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadbużańskiego Oddziału. Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał w 2025 roku zajmować się organizowaniem nielegalnego przerzutu osób przez granicę z Białorusi do Polski. Jak informują służby, podejrzany unikał zatrzymania, często zmieniał miejsce pobytu, co miało utrudnić jego namierzenie. Wymagało to prowadzenia zaawansowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze znaleźli też ponad 2 kg 200 gramów mefedronu. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na ponad 130 tysięcy złotych. Zdaniem śledczych narkotyki były przygotowane do dalszej dystrybucji. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Obecnie trafił do aresztu na 3 miesiące. Sprawa jest nadal prowadzona pod nadzorem prokuratury przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
0: Miniony weekend upłynął pod znakiem sportowej rywalizacji druhów ochotniczych straży pożarnych. W gminie Ruda Huta odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, podczas których strażacy zaprzyjaźnionych ze sobą gmin Ruda Huta i Dorohusk walczyli nie tylko o puchary i miejsca na podium, ale też o awans do etapu powiatowego. W gminie Dorohusk zwyciężyła jednostka OSP Świerże, która nie pozostawiła rywalom większych szans. Na kolejnych miejscach uplasowały się reprezentacje jednostek z Dorohuska, Okop Husynnego i Ostrowa. Równie zacięta walka toczyła się w gminie Ruda Huta. Tam podium ukształtowało się następująco. Pierwszą lokatę wywalczył Żalin, drugą drużyna z Rudy, a trzecie miejsce zajęła Leśniczówka. W zawodach wzięły udział również kobiece drużyny pożarnicze. Chociaż w tej kategorii wystartowały tylko dwie jednostki, nie zabrakło sportowych emocji. Końcowa klasyfikacja pozwoliła zająć miejsce pierwsze paniom z Rudy, drugie z Żalina. Duże zainteresowanie wzbudziły także starty młodzieżowych drużyn pożarniczych.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Prosto z hełma lecimy w kosmos. Za chwilę jedna z naszych najjaśniejszych gwiazd, Kinga Miszczyk, przedstawi wam kolejny epizod Planety w 5 minut, ale wyjątkowo nie naszej planety, a Wenus. Także Kinga może się tam poczuć jak w domu, w końcu przecież podobno właśnie kobiety stamtąd pochodzą. Oczywiście zapraszam was na radiobonton.pl, tam sprawdzajcie wczorajszy odcinek z cyklu Planetarnego w planecie. Także dajcie tam trochę miłości.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś kierujemy się ku planecie, którą często nazywa się siostrą Ziemi. Ma podobny rozmiar, zbliżoną masę i skalistą budowę. Gdyby patrzeć tylko z daleka, można by pomyśleć, że to niemal bliźniaczka naszego świata. Ale Wenus to nie siostra. To ostrzeżenie. Na nocnym niebie Wenus jest zachwycająca, bardzo jasna, elegancka, widoczna tuż po zachodzie lub przed wschodem Słońca. Ludzie przez tysiące lat nazywali ją gwiazdą wieczorną albo gwiazdą poranną. To najjaśniejszy naturalny obiekt nieba po Słońcu i Księżycu. Piękna z daleka, katastrofalna z bliska. Wenus znajduje się bliżej Słońca niż Ziemia, ale dalej niż Merkury. Mimo to jest najgorętszą planetą Układu Słonecznego. Średnia temperatura przy powierzchni wynosi około 465 stopni Celsjusza, czyli dużo. To wystarczająco, by stopić na przykład ołów. Dlaczego Wenus jest gorętsza niż Merkury? Odpowiedź kryje się w atmosferze. Atmosfera Wenus jest niezwykle gęsta i składa się głównie z dwutlenku węgla. Nad powierzchnią unoszą się grube chmury kwasu siarkowego, to tworzy potężny efekt cieplarniany. Promienie słoneczne wpadają, ale ciepło nie może się wydostać. To kosmiczny piekarnik bez wyłącznika. Ciśnienie przy powierzchni jest około 90 razy większe niż na Ziemi. Człowiek czułby się tam mniej więcej tak jak kilometr pod wodą, czyli niezbyt komfortowo. Gdyby wysłać zwykły statek kosmiczny na Wenus, zostałby zgnieciony, przegrzany i zniszczony w bardzo krótkim czasie. Powierzchnia Wenus długo była tajemnicą, bo chmury całkowicie zasłaniają widok i dopiero radary pokazały krajobraz pełen wulkanów, rozległych równin lawowych i gór. Naukowcy podejrzewają, że Wenus mogła kiedyś mieć oceany. Być może miliardy lat temu warunki były znacznie łagodniejsze, jednak rosnący efekt cieplarniany doprowadził do katastrofalnego przegrzania planety. To scenariusz, który sprawia, że badanie Wenus jest ważne także dla nas. Wenus obraca się bardzo wolno. Jeden obrót wokół własnej osi trwa 243 dni ziemskie. Co jeszcze dziwniejsze? Obraca się w przeciwnym kierunku niż większość planet. Na Wenus Słońce wschodziłoby na zachodzie. Jeden rok na Wenus trwa 225 dni ziemskich, czyli dzień jest dłuższy niż rok. Brzmi znajomo? Kosmos lubi takie żarty. Wenus nie ma księżyców, nie ma pierścieni, ma za to atmosferyczny chaos. W wyższych warstwach chmur wieją wiatry osiągające setki kilometrów na godzinę, okrążając planetę szybciej niż obraca się sama planeta. Ciekawostka, na Wenus pada deszcz kwasu siarkowego, ale krople wyparowują zanim dotrą do powierzchni. To świat, który z pozoru lśni, a w środku płonie. Jeśli Merkury jest planetą ekstremów, Wenus jest planetą przesady. Jutro wracamy do domu, planeta numer 3, czyli Ziemia. Do jutra, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzej. Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy.

0: warto.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
10: Reklama.
11: Bonton Radio.

Następuje koniec poszczególnych rozgrywek piłkarskich. Niedawno rozstrzygnięto branżę z pierwszej ligi do ekstraklasy, które wygrała Wieczysta Kraków. Sprawiło to, że po raz pierwszy od 32 lat jedno miasto będzie mieć trzech przedstawicieli w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo jest tam już Krakowia, a do Wieczystej dołącza Wisła. Wcześniej trzy kluby miał Poznań w sezonie 9-4-9-5. Był to Lech, Warta oraz Olimpia. To taka ciekawostka z kraju, natomiast o lokalnym sporcie więcej usłyszycie po 14 w Radiu Bonton, także zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z 2 akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
11: Mamy godzinę 14. To oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata.
12: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Nino właśnie się rozkręca. Agnieszka Trojanowska-Bis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany.

0: prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
1: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
0: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
2: Zakładasz kask?
3: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
0: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
4: W sytuacjach, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
0: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem pogodowym El Niño w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Niño polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
7: 4 minuty po godzinie 14. Jeżeli chodzi o pogodę, to tak, mamy około 17 stopni, 16 już nawet, 1014 hektopaskali. Dobra jakość powietrza i cały czas utrzymuje się ryzyko opadów w okolicy. Tak, tak powiedziałem ja.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor to cieplenie Termoorganika.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Z tej strony Janek Zieliński, a już teraz zapraszam Was na rozmowę w rytmie dnia.
11: Gość radia Bon Ton.
12: Po raz kolejny przyjdzie czas na świętowanie pszczelego rzemiosła. Zbliża się bowiem tegoroczna edycja nadburzeńskiego Święta Pszczoły. Program przygotowany na ten czas i nie tylko przybliży dzisiaj gość Radia Bon Ton, Sławomir Padowski, prezes nadburzeńskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Wydawałoby się w ogóle laikom, że w świecie pszczelarzy jedynym ryzykiem i wyzwaniem jest urządlenie. Tymczasem tak różowo wcale nie jest.
13: Dokładnie. Jeśli chodzi o wyzwania, które stoją przed pszczelarzami, one

0: może nie są inne niż w poprzednich latach, w poprzednich epokach nawet, natomiast one troszeczkę wymagają korekty podejścia pszczelarzy. Więc w tym momencie, to co wspominałem już wcześniej w moich wypowiedziach, bardzo istotna jest edukacja pszczelarzy. Sami pszczelarze mają ogromny wpływ na to, jak się kształtuje baza pożytkowa, jak wygląda też zaopatrzenie pszczół, jak wygląda też ustanowienie pszczół w poszczególnych lokalizacjach, w poszczególnych obszarach. No i tutaj nie możemy ulegać takim złudzeniom, że jeżeli mój sąsiad ma 10 uli, ma dobrą ilość pożytku, dużej ilości miodu, no to jak postawię obok niego następne 10 uli, to będziemy mieli po tyle samo. Tak się nie da po prostu.
1: Wiemy i tym się właściwie chwalimy, że w Polsce jest naprawdę bardzo dużo pszczelarzy. Ta liczba gdzieś tam się w pewnym stopniu ustabilizowała, ale padają też głosy ze środowiska pszczelarzy, że to nie jest też tak do końca. I padła zapowiedź, czy potrzeba utworzenia centralnego systemu danych, tak zwanego systemu opisu pasiek. Komu ma to służyć i do czego ma to służyć?
0: Mam nadzieję, powiem tak, bo nie brałem udziału w pracach nad tym projektem, że posłuży to też lepszej koordynacji ustawiania uli w poszczególnych lokalizacjach. Natomiast na pewno to będzie pełniejsza ewidencja zarówno tych pszczelarzy, którzy już złożyli wszelkie dokumenty, są zapisani w rejestrach zarówno po stronie weterynarii, jak też agencji rolnej. Natomiast jeszcze są pszczelarze, którzy w ogóle nie zgłosili swoich pasiek, o których nie wiemy. Nie wiemy nawet, czy prowadzą to zgodnie ze sztuką, której wiedzę my nabywamy zarówno na kursach. To jest coś takiego jak hobbystyczne podejście do jakiegoś tam działania, które do tej pory nie wymagało ewidencji. Natomiast zagrożenia, które mogą wywołać niekontrolowane produkcje, niekontrolowane farmy pasieczne, no może doprowadzić do tego, że będą spadki pni pszczeli zarówno po stronie tych, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, jak i po stronie tych, którzy starają się pomóc pszczołom, żeby one miały jak najlepsze warunki pracy, były jak najefektywniejsze. Poza tym trzeba pamiętać, że jeżeli stwarzamy warunki dla pszczoły miodnej, stwarzamy też warunki dla innych owadów, które są w naszym rejonie.
1: Tak, to jest ekosystem.
0: Ekosystem, który oczywiście, no jeżeli będą pszczoły miodne miały jakieś tam pożytki, brały z jakiegoś obszaru, to tych owadów może być troszeczkę inna ilość potrzebna pozostałych. Natomiast trzeba zastanowić się nad tym, kiedy rozwijają się pozostałe owady, kiedy dziko żyjące owady się rozwijają, jakie warunki muszą być spełnione, prawda? Natomiast, co jest ważne, nie da się mówić o tym, że dbamy o ekosystem, kiedy mamy w danym rejonie ogromne połacie jednego pożytku i na nich nie ma żadnej miedzy, żadnych krzewów, krzaków, drzew.
1: Taka przyrodnicza
0: dziko,
1: pustynia.
0: Powiedzmy dziko, czy rosną w swoim tam rytmie, prawda? Które zapewniały i zarówno miejsce do tego, żeby mogły się rozwijać owady dziko żyjące, jak też miały pożytki całoroczne. Natomiast plantacje, które są jednosezonowe, 3-4-tygodniowe, 5-tygodniowe, 6-tygodniowe, zapewniają przez ten okres tylko pożytki. A co dalej? Dlatego my pszczelarze skupiamy się nie tylko na leczeniu, ale też na tym, żeby zapewnić odpowiednią ilość jedzenia dla pszczół w czasach bezpożytkowych.
1: Czy widać właśnie taką potrzebę ciągłych szkoleń, organizowania różnego rodzaju konferencji, które podnoszą poziom tej wiedzy?
0: Jeśli chodzi o w ogóle działalność Dąbrzyńskiego Związku Pszczelarzy, po co jesteśmy? To nie jest to tylko, żeby zbierać składki, jak to niektórzy tam uważają, choć one są, powiedzmy, tam niedużej wielkości jeszcze. Natomiast chodzi o to, żeby właśnie grupować wiedzę i pomnażać wiedzę tą, która jest właściwa. My w swojej działalności mamy założone Centrum Kształcenia Pszczelarskiego, w którym też robimy różne programy. I między innymi jest taki program, który co tydzień spotykają się pszczelarze poza sezonem, kiedy rozmawiają o swoich dokonaniach, swoich doświadczeniach, szukają nowinek, prezentują swoje jakieś artykuły, które znaleźli, omawiają te artykuły, proponują różne rozwiązania. Oczywiście, co pszczelarz, to ma lepsze doświadczenie, co pszczelarz, to jest pewniejszy swojego, natomiast wymiana doświadczeń pozwala na to, żeby znaleźć jakieś wspólne rozwiązania albo zastosować coś, co mi się spodobało u siebie i ponieważ to przyniosło dobre efekty w innej pasiece,
1: że
0: tak,
1: to działa.
0: Czyli to się rozwija. Natomiast dodatkowo jeszcze co roku dzięki wsparciu funduszy unijnych, dzięki wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa też organizujemy specjalistyczne szkolenia, przynajmniej raz w roku, gdzie spotykają się pszczelarze i mamy do czynienia z ekspertem, który przyjeżdża, dzieli się swoją wiedzą, rozwija wiedzę, którą pozyskaliśmy wcześniej po prostu i my możemy zastosować, przygotować się lepiej do zimowli, jeżeli to będzie przed zimowlą, lepiej się przygotować do prac wiosennych, które już rzutują na taką będzie zimowla, także jest dużo wielkich czynników. No i też mamy dodatkowe szkolenia, jeśli chodzi o leki, które są stosowane obecnie, dopuszczone są w Unii Europejskiej do tego, żeby prowadzić nasze pasieki zgodnie z przepisami, jak też z obowiązującą karencją na stosowanie środków chemicznych przy pomaganiu z pszczołą, żeby nie odczuły też produkty pszczele tego. Czyli żeby tego nie było w produktach pszczelich.
1: Pan trafił do naszej redakcji w bardzo dobrym humorze i był taki nasz wspólny wniosek, że to miód tak działa optymistycznie, dobrze działa po prostu na organizm, więc no coś w tym jest. Wróćmy właśnie do tego bardzo korzystnego.

0: wpływu miodu na człowieka. Od tej strony pracy pszczelarza, chociaż są porażki oczywiście, ale to daje na pewno także dużo, dużo satysfakcji i przyjemności i wpływu samego miodu na zdrowotność organizmu.
1: Oczywiście, nie tylko miód. Wszystkie produkty pszczele dobrze oddziaływają na człowieka. Natomiast skupiając się na miodzie, ma on tyle związków różnych, które są dobre dla naszego organizmu, jeżeli jest to miód prawdziwy. Więc tutaj zachęcam wszystkich konsumentów, wszystkich zainteresowanych miodem, aby sprawdzili w swojej okolicy, gdzie mają najbliższego pszczelarza, z którym mogą wejść w jakąś kooperację handlową, nawet inną, bo możemy też powiedzieć o wspieraniu, prawda? Chodzi o to, żeby zainteresować się, czy mamy do czynienia z właściwym produktem. Słowo miód zostało w ostatnich latach było nadwyrężane. Były opisywane produkty, które nie miały nic wspólnego z miodem, albo były dalekie od miodu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym miodem, tam będzie nie tylko, mówię o tym miodzie, który jest niefiltrowany, który jest, nie jest przegrzewany, który nie jest modyfikowany w żaden sposób, tylko bezpośrednio z ula, odwirowany, zalany do słoiczków i podawany dla nas jako konsumentów. Wtedy mamy do czynienia z czymś, co jest wzmocnieniem, nie tylko poprawą nastroju, to jest przy okazji, natomiast możemy zadbać o naszą odporność, albo ją stabilizować, albo ją wzmocnić. To jest kwestia tego, gdzie jesteśmy. Są też różne przypadki, gdzie ja znam, tak powiedzmy, z opowiadań, może nie tyle z doświadczeń, jakichś tam zapisanych gdzieś tam oficjalnie jakiś notatek. Natomiast chodzi o to, że też produkty pszczele, jak pyłek kwiatowy, który gromadzą pszczoły, prawda, jak pierzga, którą pszczoły wyrabiają w swoich ulach. To są elementy, które bardzo dużo dają nam, jeśli chodzi o nasze uzupełnienie wszelkich nam potrzebnych mikroelementów. Kolejna sprawa to jest mleczko pszczele. Też kosmetyki, prawda, leki różne stosujemy z jadem pszczelim. To są te rzeczy, które nam pomagają. No i propolis, który nie tylko ma duże znaczenie i wspomaga nasz układ pokarmowy, potrafi leczyć też nawet odpowiednio zastosowany wrzody na żołądku, jak też oparzenie. Pomaga on bardzo szybko, sprawnie i dobrze otworzyć tkankę skórną, gdzie po tych oparzeniach nie zostają wielkie blizny nawet. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o pomaganie pszczelarzom, chciałem tu zauważyć, że właśnie skupianie się, nie odkładanie tego, że miód, aby miód, tylko skupienie się na tym, że chce mieć dobry produkt, będzie też budowało lepsze warunki do kooperacji między pszczelarzem a konsumentem, bo pszczelarze będą się starali, żeby mieć właściwy produkt, właściwie opakowany, we właściwych warunkach, żeby po prostu klient był zadowolony i byli pewni, że klient może wejść w każdej chwili naszej pasieki, zobaczyć, jak pracujemy, w jakich miejscach pracujemy, jak wytwarzamy ten miód, jak go później składujemy w słoiczkach, jak przekazujemy do handlu. Kolejna sprawa to jest pomoc przy tym, że możemy nawet w ciągu naszego życia letniego zaopatrzyć się w rośliny miododajne. W naszych ogródkach, działkach, nawet doniczkach na balkonach, tak, możemy postawić nie tylko dla pszczół miodnych, ale dla wszystkich owadów. Oczywiście są ludzie, którzy mogą być uczuleni na jad, prawda, owadów, ale to jest kwestia też do zbadania. Natomiast jest to populacji 1-3% maksymalnie się mówi, w takich, jak ja czytałem w różnych wypowiedziach. Także no, reszta populacji jednak mogłaby coś zrobić. Postawienie nawet miseczki z wodą, prawda, nie tylko dla pupila, ale też możemy gdzieś tam postawić, żeby owady mogły się napić. Bo jak widzimy, one przelatują, jak podlejemy kwiaty, nie ma gdzieś w pobliżu wody, to one też potrafią się pojawić, gdzieś tam tej wody szukać i czerpnąć, bo potrzebujemy. Idą ciepłe dni, więc każda ilość wody, która będzie, no ułatwi tym owadom drogę, skróci drogę do powody.
0: No i czas święta, 7 czerwca.
1: Tak, czas święta, 7 czerwca w Okrzowie, 28 nadbożeńskie święto pszczoły. No i tutaj uroczystość rozpoczniemy oczywiście mszą świętą o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Okrzowie. Około godziny 10:30 nastąpi rozpoczęcie oficjalne na boisku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie.
0: Sprawdzone miejsce.
1: Sprawdzone miejsce od lat. I tak, na uczestników czekają stoiska pszczelarskie i nie tylko. Będziemy też edukować, ponieważ mamy też stoisko poświęcone zapylaniu roślin oraz rozpoznawaniu pyłków kwiatowych, degustacje miodów, konkursy, występy artystyczne oraz pszczela strefa odkrywców. Będzie to coś nowego, które będzie można samodzielnie wykonać domek dla owadów zapylających. Czyli nie tylko dla pszczoły miodnej, ale też dla innych owadów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Jarosław Stawarski, marszałek województwa lubelskiego oraz Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wraz z zarządem zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnego świętowania w najsłodszym wydarzeniu regionu. Bo taka jest ta impreza.
0: Sławomir Padowski, prezes Nadburzeńskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Było miło.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama.
3: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 30.

0: 0,02%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Płyniemy sobie tak przez to wtorkowe popołudnie w rytmie dnia. A propos, to sporo, naprawdę sporo medali spłynęło z ostatnich zawodów wojewódzkich, co jest zasługą Zuzanny Zdybel, zwodnika krasnysta. Koniecznie zostańcie na sporo.

0: Reklama.
1: Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. SCWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. SCWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Reklama.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. Sport.
11: Sport, Marcin Petruk. Ogromny sukces zawodników UKS-u Wodnik Krasnystaw podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego. Dwoje reprezentantów klubu wywalczyło tam aż 12 medali, z których 10 to efekt dobrych występów Zuzanny Zdybel, wybranej również najlepszą zawodniczką. Mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
12: Na 50 metrów Zuzia była pierwsza, złoty medal. W klasyfikacji Open na 200 metrów Zuzia również zdobyła złoty medal. Także to bardzo cieszy i dobre prognozy na przyszłość. Na 50 metrów stylem grzbietowym Zuzia była pierwsza i złoty medal. Również dowolnym Zuzia zajęła pierwsze miejsce i złoty medal. Na 50 metrów motylkowym Zuzia była druga. Na 100 metrów stylem dowolnym była pierwsza. I w klasyfikacji Open drugie miejsce zajęła Zuzia na 100 metrów stylem dowolnym.
11: Drugi zawodnik UKS-u Wodnik Krasnystaw Igor Smorga dołożył do tego sukcesu srebrny i brązowy krążek. 13 trofeów, a w tym mistrzostwo i wicemistrzostwo. Takim rezultatem wychowankowie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori zakończyli ogólnopolski turniej o Puchar Wójta Gminy Łabunie i Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, mówi prezes Satori sensei Bartłomiej Zakrzewski.
13: Łącznie 13 zdobytych pucharów, a w tym mistrzostwo i wicemistrzostwo województwa potwierdzają, że nasi zawodnicy

0: zawodnicy prezentują wysoki poziom wyszkolenia i są zawsze w ogólnopolskiej czołówce. Z turnieju na turniej widać po zawodnikach Satori duże postępy, widać zaangażowanie i determinację. Jest to bardzo pocieszające i dające wielkie nadzieje na przyszłość, że dzieci i młodzież chcą ćwiczyć i brać udział w rywalizacji sportowej.
1: W zmaganiach wzięło udział 200 zawodników z 17 ośrodków, a organizatorem był Zamojski Klub Karate Kyokushin. Kolejny dobry występ w polskiej lidze boksu zanotował Igor Rondoś, pięściarz MKS-u Olimp Chełm, który wsparł szeregi klubu Rasz Kielce. Wspólnie z jego reprezentantami 14-4 pokonał zawodników Królewskiego Krakowa, dzięki czemu drużyna umocniła się na miejscu lidera, mówi trener Konrad Rondoś.
2: Początkowo miał wystąpić dwóch zawodników, jeżeli chodzi o Olimp, wzmocnić drużynę Rasza, natomiast w toku wydarzeń Katwer został wstrzymany z tego względu, że zawodnik z Ukrainy był już w drodze i było, że tak powiem, głupio mówić. Zaboksował natomiast Igor, miał bardzo mocne zadanie, ponieważ mierzył się z zawodowym pięściarzem, który był od niego 13 lat starszy, miał 17 walk stoczonych w boksie zawodowym, ale nie obawialiśmy się tej konfrontacji.
1: W następnej kolejce Polskiej Ligi Boksu Rasz Kielce z Igorem Rondosiem i Kacprem Frymusem w składzie zmierzy się z Konkordią Knurów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Za chwilę program dla kierowców w Radiu Bondon. Sprawdzimy zaraz, co się dzieje na naszych drogach. Tymczasem zaglądamy do Torunia, gdzie na ulicę wyszły jamniki. Wyszły, nie wyjechały, bo mówimy o pieskach, a nie o autobusach. Po raz trzeci odbył się wielki przemarsz jamników i ich właścicieli. Może wielkie nie odnosi się do stawianych kroków, ale do serc obecnych na miejscu, bo zbierano też charytatywnie na lokalne schronisko. Także to po drugiej stronie kraju na 104.9 FM.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Prace drogowe na ulicy Kilińskiego powoli mają się ku końcowi, więc jedzie się nią bardziej komfortowo. Roboty trwają natomiast na Przemysłowej i tam droga jest zwężona, natomiast na Słupki trzeba uważać na Lubelskiej, gdzie zostały odmalowane pasy dla rowerów. Co do Lubelskiej, to za kilkanaście minut zaczną tworzyć się na niej korki, ale nie tylko tam, bo więcej samochodów można się również spodziewać wzdłuż Wojsłowickiej, Lwowskiej, Krubieszowskiej, Rampy Brzeskiej i na wiadukcie.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu.

0: Telefon 82 560 33 92.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

No to kochani, Save Me Tonight, Jennifer Lopez, ten utwór jest za nami, a w tym roku Cement Gryfhelm obchodzi 60 lat i nieustannie zbiera kolejne krążki. Najnowsze dołożył chociażby Hubert Sidoruk. Sprawdzajcie na supertydzień.pl po więcej szczegółów. A my oczywiście czekamy na te najbardziej prestiżowe, światowe medale, bo brakuje tylko dwóch do równych 60, co przy tegorocznej okazji jest fajną motywacją w tym przypadku. Jeszcze więcej lokalnych doniesień mamy dla Was w Radiu Bonton już po 15. Wszystko aktualne, blisko Was. Na medal. Nie wiem, ile ten kawałek sobie liczy lat, ale też myślę dużo. Certyfikowany klasyk od Lady Punk. Kryzysowa, narzeczona na 104,9 FM, 6 minut przed godziną 15.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
6: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
12: Reklama.
13: Mamy godzinę 15, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata oraz troszeczkę lokalnych informacji. Taki mała zajawka. Zapraszam.
14: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Mai Chwalińskiej w Paryżu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
15: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
16: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
15: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
14: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów

0: Europa chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
1: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
2: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
3: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację. Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
0: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała Lubelska Rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
4: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
0: Jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11:00. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Chełm ogłosił nowy przetarg na przebudowę dróg dla obsługi terminala intermodalnego, co jest drugim podejściem do inwestycji po ugodzie z poprzednim wykonawcą, który odstąpił od pracy. Projekt obejmuje modernizację odcinków drogi wojewódzkiej 844, a także ulic Lubelskiej, Szpitalnej i Ceramicznej. W planach jest też powstanie nowego mostu na Uherce i wiaduktu na Alei Armii Krajowej. Jutro wchodzą w życie nowe przepisy drogowe. Osoby poniżej 16 roku życia będą miały obowiązek jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku, a dzieci poniżej 14 lat nie będą mogły wyjeżdżać hulajnogami na drogi publiczne. Rada Gminy Chełm jednogłośnie utworzyła nowy żłobek Żółtaniecki Zakątek w Żółtańcach Kolonii. Inwestycja kosztuje blisko 4 700 zł, z czego ponad 2 800 000 pochodzi z rządowego programu Aktywny Maluch. Placówka ma ruszyć 1 stycznia przyszłego roku, a rekrutacja powinna się rozpocząć wczesną jesienią.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
8: 5 po 15 sprawdzamy prognozę pogody i to, jak jest na dworze aktualnie. Tak patrzę pod kątem, teraz chyba już nie pada, chociaż jeszcze niedawno trochę kropiło tutaj. Ten deszcz do centrum Chełma może powrócić, ale no rzeczywiście w danych okolicach, gdzie nas słuchacie, ten deszcz tutaj niedaleko może też popadać. Ciśnienie na poziomie 1014 hektopaskali, mamy 16 stopni, dalej będzie, pozostanie tak dosyć pochmurnie, dobra jakość powietrza też jest aktualnie.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Wczoraj mieliśmy Dzień Dziecka, jednak dziś w Mieście na Fali oddajemy głos rodzicom, którzy powiedzą, dlaczego fajnie właśnie rodzicem być. Ojciec radiowy, Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w rytmie dnia w Radiu Bonton, a oprócz sondy od Kingi Miszczyk czekają nas wiadomości dla kierowców oraz serwis lokalny i dużo dobrej muzy.

0: sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Rodzica, więc zapytałam rodziców, jak to jest być rodzicem i o to, co mówili.
3: Bardzo odpowiedzialne. Na pewno fajnie być rodzicem, prawda? Jest to ogromna radość, tak, od dziecka.
4: Czasami ciężko, czasami fajnie. Takie dni jak dzisiaj.
5: Dużo wyzwań, ale i dużo bardzo radości.
6: Super, podobnie tak jak u żony. Mogliśmy we wszystkim uczestniczyć.
7: To istny roller coaster.
8: Łatwizna. Polecam każdemu, bo to jest duża odpowiedzialność, a przede wszystkim ogrom zabawy, kreatywności i trzeba znaleźć czas, żeby poświęcić go naszej małej przyszłości.
4: Bycie rodzicem to jest najwspanialsza rzecz, która może nas spotkać w życiu, ponieważ zabija nam nudę i odtrąca od pewnych zmartwień i smutków.
5: No fajnie bardzo. Mam w wieku 21 lat i 4.
9: To zależy, z której strony patrzeć. Są różne aspekty. Z jednej strony praca rodzica, bo można tak nazwać, bo to jest 24 godziny na dobę, jest satysfakcjonująca, jeśli widzi się owoce swojej pracy. Natomiast wiele jest chwili zwątpienia i trudności, kiedy występują problemy na różnym tle emocjonalnym, rozwojowym tym dzieciom, więc jakby jest to praca bardzo satysfakcjonująca, rola bardzo satysfakcjonująca, ale zarazem bardzo trudna i wymagająca od nas dużej energii i tą energię ciągle trzeba gdzieś ładować, więc jakby praca energetyczna i bardzo rola energetyczna i satysfakcjonująca.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
10: 104,9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty.

0: Oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jeżeli myśleliście, że nowe wyspy wysypują sobie tylko w Dubaju, to myliliście się, podobnie jak ja. W Radiu Bonton przenosimy się do Kopenhagi, gdzie do 2070 roku ma powstać wyspa Lynetteholm o powierzchni 275 hektarów, przeznaczona dla 35 tysięcy mieszkańców, czyli tak na oko niemal dwa razy tyle ludzi, co w Krasnym Stawie, ale na mniejszej powierzchni, no i w Danii. Wtedy to by tam było Smuddam. Jeżeli mnie tłumacz, to nie kłamie. Tak się tłumaczy Krasny Staw na duński. A my, kochani, dalej na fotelu pasażera do godziny 17. Passenger, let her go. 21 minut po godzinie 3.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
5: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
0: Reklama.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Jest 15.30. Oto szczegóły. Chełmski magistrat powrócił do tematu przebudowy ulic na potrzeby obsługi i rozwoju terminala intermodalnego. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg na adaptację sieci kluczowych ulic, budowę nowych obiektów inżynierskich, a także dodatkowej drogi. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi międzynarodowego terminala intermodalnego przy ulicy Wschodniej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, to ten będzie miał za zadanie rozbudowę odcinków drogi wojewódzkiej numer 844, przebiegającej przez Aleję Armii Krajowej, Żołnierzy Pierwszej Armii i ulicę Hrubieszowską. Modernizacją przejdą również ulica Lubelska, Szpitalna i Ceramiczna. W planach jest także budowa nowej drogi gminnej, która połączy się z ulicą Ireny Sendlerowej i zapewni dojazd do okolicznych nieruchomości jeszcze przed rozpoczęciem rozbiórki wiaduktu na Alei Armii Krajowej. Przebudowane zostaną skrzyżowania, przejazdy kolejowo-drogowe oraz istniejąca infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Projekt zakłada budowę nowych ścieżek rowerowych, chodników, dodatkowych pasów ruchu oraz modernizację sygnalizacji. Na skrzyżowaniu Rajowieckiej i Szpitalnej ma zostać przywrócony bezkolizyjny lewooskręt, a sygnalizacja zostanie dostosowana także do ruchu rowerowego. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie budowa nowych obiektów inżynierskich. Powstanie most na Ucherce w ciągu lubelskiej, nowy wiadukt drogowy na Alei Armii Krajowej, a także przepusty drogowe i przejścia dla pieszych oraz rowerzystów. Inwestycja przewiduje również rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, niezbędnej do dalszego rozwoju terminala. To już drugie podejście do wykonania tej infrastruktury. W 2023 roku przetarg na to zadanie wygrała firma Saringe. Zdołała przebudować ulice Zawadówka i Włodawską. Pod koniec 2024 roku było już wiadomo, że rozpoczęcie robót na kilku kolejnych ulicach sparaliżuje ruch drogowy w mieście. Wkrótce wykonawca wypowiedział umowę.

0: sprawę. Miasto uznało oświadczenie za bezskuteczne i zapowiedziało mediację w prokuratorii generalnej. Ostatecznie doszło do ugody, która pozwoliła na uporządkowanie roszczeń i przejęcie dokumentacji i ogłoszenie kolejnego przetargu. Jak to się właśnie stało? Jutro wchodzi w życie kolejny szereg przepisów drogowych, które obejmą nie tylko kierowców. Wedle nowego prawa użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych mający mniej niż 16 lat będą mogli ich używać wyłącznie w kaskach ochronnych. Ponadto osoby na hulajnogach nie będą mogły wyjeżdżać na drogi publiczne, jeżeli mają mniej niż 14 lat. Użytkowników tych jednośladów jest na ulicach coraz więcej, ale też niestety coraz częściej biorą udział w groźnych zdarzeniach, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Chełmie.
1: W ubiegłym roku było aż 1000 wypadków z udziałem hulajnóg. No i niestety 10 osób poniosło śmierć na drodze. W związku z tym ci użytkownicy powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek. Przy braku można poruszać się jezdnią, ale tylko wtedy, kiedy ograniczenie prędkości jest do 30 km. Czy chodnikiem można poruszać się hulajnogą? Oczywiście tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej, ani drogi o tej prędkości dopuszczalnej do 30 km. Prędkość, jaka obowiązuje dla hulajnóg, to jest oczywiście do 20 km tylko. Bardzo często widzimy, że te hulajnogi z dużo większą prędkością się poruszają, nawet w internecie.
0: Od jutra zaczną obowiązywać również ograniczenia w kursach redukujących punkty karne, ponieważ oczek nie będzie można się pozbyć za najpoważniejsze wykroczenia.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Gmina Chełm postawiła na wsparcie młodych rodzin. Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 maja, radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące utworzenia nowego żłobka pod nazwą Żółtaniecki Zakątek oraz zasad jego funkcjonowania. Dzięki wsparciu z programów rządowych rodzice będą ponosić jedynie koszty wyżywienia dzieci. Nowy żłobek powstanie w Żółtańcach Kolonii przy ulicy Metalowej. Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 4 700 000 zł. Jak wyjaśnił podczas ostatniej sesji Rady Gminy sekretarz Paweł Ciechan, samorząd otrzymał wsparcie finansowe zarówno na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do 3 lat, jak i na późniejsze funkcjonowanie tej placówki. Oficjalne rozpoczęcie działalności żłobka zaplanowano na 1 stycznia przyszłego roku. Władze gminy przewidują, że rekrutacja do placówki zacznie się wczesną jesienią. Najwięcej dyskusji wzbudziły kwestie finansowe. Radni ustalili miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie na poziomie 1500 zł. W praktyce rodzice nie będą jednak ponosić tego kosztu. Dzięki programowi Aktywny Rodzic świadczenie będzie pokrywane ze środków państwowych.

za chwilę o korkach, z których staramy się uciec w radionawigacji w rytmie dnia. A skoro o ucieczce mowa, niedługo doczekamy się remake'u kultowej ucieczki z Nowego Jorku do klasyka Johna Carpentera z Kurtem Russellem w roli głównej. Podejdzie niesławny reżyser Zack Snyder, co dla innych będzie dobrym znakiem, dla innych wręcz przeciwnie, Zack będzie złym znakiem.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na rondzie prosto. Klasyk internetu, ale ma swoje urzeczywistnienie w hełmie na rondzie u zbiegu Lubelskiej, Hrubieszowskiej, Pocztowej i Wojsłowickiej. Takie skrócenie sobie drogi jest nie tylko kosztowne, ale przede wszystkim niebezpieczne, bo nie dość, że najeżdża się na linię ciągłą, to prowadzi jeszcze do wymuszenia pierwszeństwa. Jednak, jak informują nas zmotoryzowani słuchacze, nie tylko to rondo sprawia problemy części kierowców, bo i z jazdą poturbinowym bywa różnie. Zajeżdżanie tam komuś drogi i nieodpowiednia zmiana pasa zdarzają się nagminnie, a przy skupieniu się na tym rondzie można nawet bezpiecznie zawrócić.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio. 104 i 9

0: unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
6: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

w reinterpretacji współczesnej klasyka Upside Down, Boy You Turn Me, Felix, Jenny, Cascada na 104,96 i 9 FM. O 16.30 usłyszycie spotet Radia Bonton, ale ja tutaj mam dla was trochę takich wieści, powiedzmy, około spototowych, bo następują przetasowania dyrektorskie wokół chełmskiego klubu spototowego na stanowisko prezesa. Powraca Artur Juszczak, który pokieruje tymi strukturami po raz trzeci, a jeszcze w podobnym czasie ogłoszono, że InPost przestał pełnić rolę sponsora tytularnego siatkarskiego HKS-u Chełm. Sporo się dzieje wokół miejskiego klubu. Zresztą dzisiaj nawet jakieś nowe informacje napłynęły do nas. Także sprawdzajcie nasze strony radiobonton.pl, supertydzień.pl, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Polecam sprawdzać.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Twoje, moje!
7: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
8: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Co? Za darmo?
7: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
2: Reklama.
10: Mamy godzinę 16, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
11: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym 2 dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
12: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina 2 miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
11: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że

0: nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
1: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
0: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł. Który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
2: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nim nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
0: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: No i ponownie przyszedł czas na sprawdzenie prognozy pogody. W okolicy może przelotnie mocniej bądź mniej intensywnie popadać deszcz. Temperatura na poziomie 16 stopni, ciśnienie w okolicach 1014, jakość powietrza pozostaje dobra, będą też powolne spadki temperatury, chociaż w nocy najniżej będzie około 11 stopni.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Zaczęliśmy już czerwiec, a to oznacza, że czas na nowy motyw przewodni w Klubie Dobrego Filmu w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Temat dla kinomanów przybliży nam Monika Łupkowska w programie Bliżej Kultury. A my w rytmie dnia jesteśmy już bliżej końca. Janek Zieliński, Radio Bonton.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Środowy wieczór, godzina 17. Dla jednych to środek tygodnia, dla innych idealny moment na ucieczkę w świat wielkiego kina. Pod dachem Chełmskiej Biblioteki Publicznej regularnie ożywają historie, które bawią, wzruszają i zmuszają do myślenia. Klub dobrego filmu to jednak coś więcej niż tylko seanse. To spotkania z ludźmi, którzy w kinie szukają czegoś więcej niż tylko rozrywki. I jaki motyw przewodni towarzyszy nam w tym sezonie i dokąd tym razem zabiorą nas filmowe kadry? O tym już za chwilę opowie Anna Pietuch z instytucji i opiekun klubu.
3: W czerwcu zaprezentujemy publiczności 4 filmy w takiej ramie tematycznej Historie prawdziwe. A więc jak sama nazwa wskazuje, będą to obrazy filmowe, które opierają się o biografie znanych postaci, a także fakty z ich życia i życia toczące się w otaczającym świecie. Zobaczymy więc biografię osoby związanej z filmem, kobietą władzy, także literatką oraz z osobą związaną z wojskowością. Będą to zupełnie odrębne osoby, zupełnie o zróżnicowanych życiorysach. Dbamy oczywiście o to, aby te obrazy były reżyserowane przez wybitnych twórców. Występują w nich bardzo często filmowe gwiazdy, a także staramy się, aby jakość wszystkich pokazywanych filmów była odpowiednio wysoka, aby ta nazwa Klub Dobrego Filmu miała właśnie uzasadnienie w jakości artystycznej pokazywanych przez nas projekcji. Projekcje filmowe we środę o godzinie 17 zawiesimy na okres wakacji, a więc w miesiącu lipcu i sierpniu nie będą się odbywać. Natomiast we wrześniu powrócimy z naszymi nowymi cyklami tematycznymi.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy...

0: miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
3: Reklama. Bonton.

Taka informacja z naszych dróg. Cytując telefon, który dostałem. Jeżeli myślicie, aby jechać powiedzmy ze strony centrum albo Lubelską, albo wiaduktem, to wiecie co, no to nie, żadną z tych dróg, bo to nie jest jakby polecane przez słuchaczy. Zapchane jest tam wszystko. A to niedługo przeniesiemy się do strefy mistrzów w Radiu Bonton, bo w końcu w naszej okolicy nie brakuje utytułowanych sportowców, którzy dostarczają nam sporo dumy. Ostatnio nowe trofea przywieźli chełmscy karatecy z klubu Satori, o czym w sporcie w rytmie dnia opowie wam niedługo Marcin Petruk. Później jeszcze czeka was Witamina FM. Dzisiaj dam wam parę porad dotyczących ataków paniki. A póki co 25 po 16 Dreams, klasyk od formacji Cranberries.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie. Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: reklama.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Na dwie kolejki przed końcem rundy wiosennej w chełmskiej klasie okręgowej pewne utrzymanie ma już zapewniony między innymi drugi zespół Chełmianki. Drużyna prowadzona przez Andrzeja Krawca w ostatnim dotychczasowym meczu mierzyła się na wyjeździe ze Spartą Rejowiec Fabryczny i uległo jej 2-4.
4: Od samego początku gdzieś ten mecz nam się nie ułożył, bo w czwartej minucie bodajże już straciliśmy bramkę, później wróciliśmy do gry za chwilę, natomiast i ponownie do szatni praktycznie z niczego dostajemy bramkę na 2-1. Druga połowa bardzo szarpana, dużo walki, mało sytuacji. Staraliśmy się być częściej przy piłce, natomiast no, Sparta stwarzała bardzo groźne sytuacje i wygrała zasłużenie. Bardziej tak jakby może i nie zależało, bo uważam, że chłopcy też chcieli wygrać, chcieli grać, natomiast bardziej te sytuacje, które sobie stworzyła, po prostu wykorzystali i wygrała Sparta zasłużenie mecz.
3: Mówił trener rezerw Chełmianki. Przedostatnie wiosenne spotkanie, jego zespół zagra jutro u siebie i podejmie ruch Izbica. Początek o 19:30. Bez punktów ostatnie dotychczasowe spotkanie zakończyli juniorzy Chełmianki walczący o punkty w pierwszej lidze wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala, obecnie zajmujący 6 miejsce w tabeli, podejmował u siebie Awił Świdnik i uległ jej 2-4.
5: Po rzucie karnym Awia zdobyła bramkę wyrównującą na 1-1. Po chwili po naszym błędzie w bocznym sektorze zdobyła bramkę na 2-1 i tak się pierwsza połowa skończyła. Jeśli chodzi o drugą część, to gdzieś tam dążyliśmy do wyrównania. Bardzo ciężko było nam stworzyć jakieś sytuacje bramkowe. To, co stworzyliśmy, to były tak naprawdę niewykorzystane. I tutaj tego w tym meczu zabrakło, bo jeśli chodzi o niską obronę, to uważam, że wyglądaliśmy w miarę pozytywnie. No idąc do przodu i z końcem meczu, Awia gdzieś tam udało się strzelić bramkę na 4-2.
3: Do końca sezonu juniorom Chełmianki pozostały 2 spotkania. Wyjazdowe z Sygnałem Lublin oraz domowe z Tomasowią Tomaszów Lubelski. Na zwycięską ścieżkę wróciły natomiast piłkarki czwartoligowej Kingi Krasnystaw. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek zespół prowadzony przez Krzysztofa Sobieszczuka pewnie, bo aż 7-0 pokonał na własnej murawie rywalki z Korony Łaszczów.
6: Teraz na meczu z Koroną sprężyliśmy się i udało nam się wygrać. Kitę w tym meczu akurat to była już, jak już był pełny skład, to już była nasza zdecydowana przewaga i udowodniliśmy, że po prostu należymy do czołowych drużyn w naszych rozgrywkach i akurat w tym momencie tyle tylko, że niewykorzystane sytuacje, jakie mamy, jakie stwarzamy w meczach, nie pozwoliły nam na zajęcie wyższego miejsca niż w tej chwili zajmujemy.
3: Mówił szkoleniowiec piłkarek z Krasnego Stawu. Kolejny mecz jego drużyna rozegra w środę z Awią Świdnik, zaś sezon zakończy w niedzielę domowym spotkaniem z Iskrą Krzemień. Ogromny sukces zawodników UKS-u Wodnik Krasnystaw podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego. Dwoje reprezentantów klubu wywalczyło tam aż 12 medali, z których 10 to efekt dobrych występów Zuzanny Zdybel, wybranej również najlepszą zawodniczką, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciła.
7: Na 50 metrów Zuzia była pierwsza, złoty medal. W klasyfikacji Open na 200 metrów Zuzia również zdobyła złoty medal. Także to bardzo cieszy i dobre prognozy na przyszłość. Na 50 metrów stylem grzbietowym Zuzia była pierwsza i złoty medal. Również w dowolnym Zuzia zajęła pierwsze miejsce i złoty medal. Na 50 metrów motylkowym Zuzia była druga. Na 100 metrów stylem dowolnym była pierwsza. I w klasyfikacji Open drugie miejsce zajęła Zuzia na 100 metrów stylem dowolnym.
3: Drugi zawodnik UKS-u Wodnik Krasnystaw Igor Smorga dołożył do tego sukcesu srebrny i brązowy krążek. 13 trofeów, a w tym mistrzostwo i wicemistrzostwo. Takim rezultatem wychowankowie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori zakończyli ogólnopolski turniej o Puchar Wójta Gminy Łabunie i Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, mówi prezes Satori sensei Bartłomiej Zakrzewski.
8: Łącznie 13 zdobytych pucharów, a w tym mistrzostwo i wicemistrzostwo województwa potwierdzają, że nasi zawodnicy prezentują wysoki poziom wyszkolenia i są zawsze w ogólnopolskiej czołówce. Z turnieju na turniej widać po zawodnikach Satori duże postępy, widać zaangażowanie i determinację. Jest to bardzo pocieszające i dające wielkie nadzieje na przyszłość, że dzieci i młodzież chcą ćwiczyć i brać udział w rywalizacji sportowej.
3: W zmaganiach wzięło udział 200 zawodników z 17 ośrodków, a organizatorem był Zamojski Klub Karate Kyokushin. Kolejny dobry występ w polskiej lidze boksu zanotował Igor Rondoś, pięściarz MKS-u Olimp Chełm, który wsparł szeregi klubu Rasz Kielce. Wspólnie z jego reprezentantami 14-4 pokonał zawodników Królewskiego Krakowa, dzięki czemu drużyna umocniła się na miejscu lidera, mówi trener Konrad Rondoś.

0: Początkowo miał wystąpić dwóch zawodników, jeżeli chodzi o Olimpię, wzmocnić drużynę Rasza, natomiast w toku wydarzeń Kacper został wstrzymany z tego względu, że zawodnik z Ukrainy był już w drodze i było, że tak powiem, głupio odmówić. Zaboksował natomiast Igor, miał bardzo mocne zadanie, ponieważ mierzył się z zawodowym pięściarzem, który był od niego 13 lat starszy, miał 17 walk stoczonych w boksie zawodowym, ale nie obawialiśmy się tej konfrontacji.
1: W następnej kolejce Polskiej Ligi Boksu Rasz Kielce z Igorem Rondosiem i Kacprem Frymusem w składzie zmierzy się z Konkordią Knurów.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Słuchacie
1: Bonton. Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bonton.
3: Dzisiaj, kochani, praktycznie, bo chciałem poświęcić chwilę atakom paniki, które potrafią zaskoczyć w każdej chwili. Opowiem wam o objawach i o tym, jak sobie z tym radzić. Janek Zieliński, zapraszam. Najpierw powiem wam o symptomach, bo to one sprawiają, że ataki paniki są tak podstępne, jak są. Mówimy o nagłym napadzie lęku, podczas którego możemy odczuwać kołatanie w sercu, zawroty głowy, drżenie ciała, dedalizację, czyli stan, kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy,

0: Co robimy tacy oderwani od rzeczywistości? Może też nastąpić nagłe poczucie niebezpieczeństwa lub zbliżającej się śmierci. Jeżeli widzicie kogoś, kto wam mówi, że za chwilę może umrzeć, to przede wszystkim pozostańcie z tą osobą. W razie naprawdę poważnego zagrożenia dzwońcie po pomoc. Natomiast jeżeli osoba zacznie wam uskarżać się na powyższe objawy, niewykluczone, że mamy do czynienia z atakiem paniki. Ma on różną intensywność, może też trwać różnie, ale natężenie w postaci na przykład intensywnego płaczu może trwać około 10 minut. Bardzo może pomóc obecność innych osób, ich wsparcie, brak oceniania, ale jeżeli jesteście sami, to mam dla was parę porad, jak się uspokoić. No, chociaż wiadomo, bardziej mówię ze swojego doświadczenia i poradników różnych specjalistów w naprawdę poważnych przypadkach. Podkreślę, naprawdę, jeżeli jest coś poważnego, jeżeli macie takie napady regularnie, udajcie się do specjalistów. Tak na szybko, można skupić się na oddechu, przyłożyć rękę do piersi, zrobić wdech przez kilka sekund, przez nos, powoli, następnie wstrzymać ten oddech przez około 5 sekund, a następnie spokojnie zrobić wydech przez usta. Nie podejmujcie nagłych decyzji, na przykład dotyczących wzięcia używek w postaci alkoholu lub narkotyków, bo to tylko może pogorszyć sytuację. O ile raczej może być to ciężko osiągnąć w danym momencie, spróbujcie pomyśleć samoświadomie, gdzie jesteście. Co robicie? Czy jesteście na przykład zdrowi? Bo jeżeli u lekarza wyniki wam się zgadzają, to możliwe, że nie umrzecie. Ogólnie sprowadzenie siebie na ziemię, takie urealnienie wszystkiego jest dobrym pomysłem, aby nie zawędrować w kłęby negatywnych myśli. Dobrym pomysłem jest skupienie się na kolorach, nazwanie kilku przedmiotów, na przykład w kolorze czerwonym, na głos. Jest taka metoda 5-4-3-2-1, czyli 5 rzeczy, które widzimy, 4 rzeczy wyczuwane dotykiem, 3 rzeczy słyszalne, 2 rzeczy, które możemy powąchać i 1, której możemy posmakować. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że taki mały poradnik wam pomoże. Pamiętajcie, podkreślę to ponownie. W razie czego specjalista, telefon, w szczególnie skrajnych przypadkach. No i trzymajcie się zdrowo. Dzięki za dzisiaj. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dokucza ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali.

No i kochani, to by było dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o nasze spotkanie w rytmie dnia. Janek Zieliński, od 12 grałem dla was do 17. Jutro o tej samej porze zagości w Radiu Bonton Kinga Miszczyk. Ja się z wami słyszę w czwartek. Natomiast jeszcze dzisiaj zapraszam was na odcinek Pikawa Rap Show. Premiery z maja rapowe. Także włączajcie Radio Bonton o 20, bo dzisiaj będzie ciekawie, ale i trochę filozoficznie. Także czujcie się zaproszeni. Jeszcze raz dzięki. Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
2: Reklama. Bonito.

0: raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty, i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
1: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych uczni, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
2: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu, ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
0: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biegaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
3: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
0: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
4: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
5: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
0: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin

0: nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lille i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Chełmska Straż Ochrony Zwierząt wstrzymuje przyjmowanie nowych psów i kotów. Powodem jest drastyczny kryzys, brak wolnych miejsc w domach tymczasowych, długi w lecznicach i spadek darowizn. Wolontariusze apelują o wsparcie finansowe oraz adopcję obecnych podopiecznych. Gminy Leśniowice i Siedliszcze otrzymały dodatkowe pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki środkom z listy rezerwowej wojewoda lubelski podpisał umowę na dofinansowanie lokalnych tras, o czym więcej za niecałe pół godziny. W tym wydaniu także przypomnienie o waloryzacji składek emerytalnych. ZUS waloryzuje je w czerwcu. Składki na kontach wzrosną o 9,81%, a na dziedziczonych subkontach o rekordowe 10,61%. Zmiany, które chronią kapitał przed inflacją i podniosą przyszłe emerytury, można też sprawdzać na portalu e-ZUS w zakładce stan konta ubezpieczonego.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Bardzo ciepło, ale na zachodzie kraju jedynie, bo do 27 stopni dziś i jutro, natomiast w centrum do 22, a nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie najchłodniej, do 18 stopni. Dziś na wschodzie najwięcej chmur i możliwe burze, jutro front burzowy przeniesie się nad zachodnią Polskę.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
1: Jarek Kołota, witam wszystkich przed odbiornikami we wtorek, 2 czerwca na 104,9 FM. Czas na porcję najlepszych wspomnień i faktów z historii muzyki, które idealnie nastroją was na resztę dnia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1941. 2 czerwca na świat przyszedł Charlie Watts, legendarny wieloletni perkusista grupy The Rolling Stones. Choć odszedł od nas w 2021 roku, dziś wspominalibyśmy jego 85. urodziny. Charlie był absolutnym fenomenem, podczas gdy koledzy z zespołu szaleli na scenie w świetle Jupiterów. On z nienaganną jazzową elegancją, spokojem i metronomiczną precyzją trzymał w ryzach całą tę rock'n'rollową machinę. Bez jego bębnów brzmienie Stonesów po prostu by nie istniało. Przenosimy się do roku 1960. 2 czerwca urodził się Tony Hadley, charyzmatyczny wokalista i lider nowofalowej brytyjskiej formacji Spandau Ballet. Tony świętuje dzisiaj swoje 66. urodziny. Jego potężny, głęboki i elegancki głos stał się absolutnym symbolem muzyki lat 80. A romantyczne hymny takie jak True czy dynamiczne Gold do dziś rozgrzewają serca słuchaczy na całym świecie i doskonale brzmią w radiowym eterze. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. 2 czerwca na świat przyszedł Be Real, Louis Freeze, raper, lider i charakterystyczny głos kultowej formacji Cypress Hill. Jubilat, który kończy dziś 56 lat, razem z zespołem zrewolucjonizował scenę hip-hopową, genialnie łącząc latynoskie rytmy z ciężkim rokiem i psychodelicznym brzmieniem. Kto z nas nie bujał się w latach 90. do ich kultowego Insane in the Brain? Zaglądamy do roku 1992, dokładnie 34 lata temu. Amerykańska formacja The Black Crowes wydała swój drugi album studyjny The Southern Harmony and Musical Companion. Płyta z miejsca zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboardu, przynosząc potężną dawkę rasowego, inspirowanego latami 70. blues rocka i udowadniając, że w erze grunge'u klasyczny gitarowy klimat wciąż ma gigantyczną siłę urażenia. Smutna kartka z roku 2008, dokładnie 18 lat temu odszedł Bo Diddley, amerykański gitarzysta, wokalista i jeden z absolutnych pionierów rock'n'rolla. To on wprowadził do muzyki rozrywkowej charakterystyczny, pulsujący rytm, który później kopiowali wszyscy od Buddy'ego Holly'ego po The Who i U2. Wielki mistrz, o którym świat muzyki nigdy nie zapomni. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery utworu, który stał się absolutnym kamieniem milowym w historii rocka i symbolem walki o pokój. Dokładnie 43 lata temu, w czerwcu 1983 roku, do stacji radiowych w Europie i Stanach Zjednoczonych trafił jeden

najważniejszych singli w dorobku irlandzkiej grupy U2, Sunday Bloody Sunday. Piosenka napędzana wojskowym werblem Larry'ego Millena i drapieżnym riffem The Edge'a z przejmującym wokalem Bono odniosła gigantyczny sukces. To właśnie ten numer udowodnił, że rock potrafi nieść potężny społeczny przekaz, a zespół z Dublina na stałe wszedł dzięki niemu do pierwszej ligi światowej muzyki. Zamykając to wtorkowe spotkanie z historią, wracamy do tamtych niesamowitych emocji z 1983 roku. Skoro wspominamy dziś premierę tego rockowego arcydzieła, w głośnikach Radia Bon Ton nie może zabraknąć tego legendarnego utworu. To idealny moment, by poczuć tę surową, czystą energię, podkręcić odbiorniki i z pełną mocą iść przez resztę dnia przed państwem Bono i U2. Sunday, Bloody Sunday.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taxi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama. Bonton.

0: Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Dom Lux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Dom Lux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
2: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
8: Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam, powracamy z lokalnymi doniesieniami. Jest 17.30. Chełmska Straż Ochrony Zwierząt została zmuszona do podjęcia trudnej decyzji. Stowarzyszenie czasowo zamyka drzwi dla nowych podopiecznych. To nie impuls, ale efekt długofalowego kryzysu, z którym wolontariusze walczą od miesięcy. Brak miejsc, wyczerpanie oraz długi w lecznicach weterynaryjnych spowodowały, że organizacja znalazła się na skraju upadłości. Warto przypomnieć, że stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie z hojności darczyńców. Nie otrzymuje żadnych stałych dotacji z publicznej kasy. Ostatni czas przyniósł jednak drastyczny spadek wpłat oraz brak wolnych domów tymczasowych, ponieważ uratowane zwierzęta często wymagają skomplikowanego leczenia i opłacenia hoteli. Koszty przerobu.

0: Rosły możliwości finansowe stowarzyszenia. Przyjmowane kolejnych psów czy kotów mogłoby teraz odebrać szansę na przeżycie tym, które już są pod opieką organizacji. Jak pomóc w tej sytuacji? Mimo zablokowania nowych przyjęć, obecni podopieczni wciąż mają zapewnioną opiekę, ale pilnie potrzebują domów. Wolontariusze apelują zwłaszcza o adopcję starszych i schorowanych psów, które od dawna czekają na swoją kolej, a potrafią odwdzięczyć się bezgraniczną miłością. Aby stowarzyszenie mogło przetrwać najbliższe tygodnie i spłacić długi, potrzebne jest natychmiastowe wsparcie finansowe, a szczegółowe informacje na ten temat, jak to zrobić, możecie znaleźć na stronie supertydzień.pl. Dobre wiadomości dla kierowców i mieszkańców gmin Leśniowice oraz Siedliszcze. Dzięki oszczędnościom w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg lokalne samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze na budowę nowych tras. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podpisał właśnie umowy na dofinansowanie projektów, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej. Na tych środkach zyska gmina Leśniowice, która wybuduje nową drogę gminną w Sielcu. Na ten cel samorząd otrzyma blisko 690 tysięcy złotych. Z kolei do gminy Siedliszcze trafi ponad 940 tysięcy. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę blisko kilometrowego odcinka drogi gminnej w Lipówkach.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jak co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację składek emerytalnych zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych. To właśnie te środki stanowią podstawę do wyliczenia przyszłych emerytur.
2: Składki na kontach ubezpieczonych, a także ich kapitał początkowy rosną o niemal 10%. Natomiast środki zgromadzone na dziedziczonych subkontach osób ubezpieczonych w ZUS wzrastają w tym roku od czerwca o ponad 10,5%. To znaczy, że rosną także wartości przyszłych emerytur osób ubezpieczonych, bo od tych środków, które są zapisane na kontach w ZUS, zależą wartości przyszłych emerytur osób, które teraz na nie składają.
0: Tłumaczy Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Każdy ubezpieczony w czerwcu będzie mógł sprawdzić, jak zmieni się stan jego dotychczasowych oszczędności emerytalnych. Informacje można znaleźć na swoim koncie w portalu ZUS w zakładce stan konta ubezpieczonego. 10 czerwca na placu i terenie zielonym pierwszej społecznej szkoły podstawowej w Chełmie przy ulicy Hrubieszowskiej odbędzie się festyn społeczny dzieciom.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji. Wśród nich m.in. warsztaty ceramiki, malowanie na folii, pokazy baniek mydlanych, gry terenowe, wyjątkowe łąkowe bukiety oraz smaczny poczęstunek. Przyjdźcie całymi rodzinami i spędźcie niezapomniane chwile pełne zabawy, uśmiechu i dziecięcej radości.
0: Zaprasza Barbara Mazur, dyrektor szkoły. Organizatorzy podkreślają, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Początek o 10. Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś kierujemy się ku planecie, którą często nazywa się siostrą Ziemi. Ma podobny rozmiar, zbliżoną masę i skalistą budowę. Gdyby patrzeć tylko z daleka, można by pomyśleć, że to niemal bliźniaczka naszego świata. Ale Wenus to nie siostra. To ostrzeżenie. Na nocnym niebie Wenus jest zachwycająca, bardzo jasna, elegancka, widoczna tuż po zachodzie lub przed wschodem Słońca. Ludzie przez tysiące lat nazywali ją gwiazdą wieczorną albo gwiazdą poranną. To najjaśniejszy naturalny obiekt nieba po Słońcu i Księżycu. Piękna z daleka, katastrofalna z bliska. Wenus znajduje się bliżej Słońca niż Ziemia, ale dalej niż Merkury. Mimo to jest najgorętszą planetą Układu Słonecznego. Średnia temperatura przy powierzchni wynosi około 465 stopni Celsjusza, czyli dużo. To wystarczająco, by stopić na przykład ołów. Dlaczego Wenus jest gorętsza niż Merkury? Odpowiedź kryje się w atmosferze. Atmosfera Wenus jest niezwykle gęsta i składa się głównie z dwutlenku węgla. Nad powierzchnią unoszą się grube chmury kwasu siarkowego, to tworzy potężny efekt cieplarniany. Promienie słoneczne wpadają, ale ciepło nie może się wydostać. To kosmiczny piekarnik bez wyłącznika. Ciśnienie przy powierzchni jest około 90 razy większe niż na Ziemi. Człowiek czułby się tam mniej więcej tak jak kilometr pod wodą, czyli niezbyt komfortowo. Gdyby wysłać zwykły statek kosmiczny na Wenus, zostałby zgnieciony, przegrzany i zniszczony w bardzo krótkim czasie. Powierzchnia Wenus długo była tajemnicą, bo chmury całkowicie zasłaniają widok i dopiero radary pokazały krajobraz pełen wulkanów, rozległych równin lawowych i gór. Naukowcy podejrzewają, że Wenus mogła kiedyś mieć oceany. Być może miliardy lat temu warunki były znacznie łagodniejsze, jednak rosnący efekt cieplarniany doprowadził do katastrofalnego przegrzania planety. To scenariusz, który sprawia, że badanie Wenus jest ważne także dla nas. Wenus obraca się bardzo wolno. Jeden obrót wokół własnej osi trwa 243 dni ziemskie. Co jeszcze dziwniejsze? Obraca się w przeciwnym kierunku niż większość planet. Na Wenus Słońce wschodziłoby na zachodzie. Jeden rok na Wenus trwa 225 dni ziemskich, czyli dzień jest dłuższy niż rok. Brzmi znajomo? Kosmos lubi takie żarty. Wenus nie ma księżyców, nie ma pierścieni, ma za to atmosferyczny chaos. W wyższych warstwach chmur wieją wiatry osiągające setki kilometrów na godzinę, okrążając planetę szybciej niż obraca się sama planeta. Ciekawostka, na Wenus pada deszcz kwasu siarkowego, ale krople wyparowują zanim dotrą do powierzchni. To świat, który z pozoru lśni, a w środku płonie. Jeśli Merkury jest planetą ekstremów, Wenus jest planetą przesady. Jutro wracamy do domu, planeta numer 3, czyli Ziemia. Do jutra, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.

0: Reklama.
1: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 różne.

0: 764 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
4: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe. Sporo nowych kierunków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
1: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponadprzeciętnie wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulajnogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
4: 13.
0: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
5: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS-u w Lublinie.
6: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
0: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformację oraz język romański w komunikacji biznesowej.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andriewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Liną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
9: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie.
8: Kerber, jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwalińskiej.
9: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać, wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
8: Maja Chwalińska jutro zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kolejnym wielkoszemowym przystankiem będzie Wimbledon. Maja Chwa-

0: tenisistka mimo dużego awansu w rankingu będzie musiała w Londynie przebijać się przez kwalifikacje. Dlatego Polski Związek Tenisowy zwrócił się dziś z prośbą o przyznanie Polce dzikiej karty. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej 11. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza trochę namieszać w składzie.
1: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no, to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
0: Mecz z Nigerią jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. Po zakończeniu sezonu wiadomo, że najważniejszy będzie mundial, ale kluby zaczną się za chwilę zbroić. Na razie zmieniają trenerów. Liverpool po zwolnieniu Arne Slota rozpoczął rozmowy z Antonim Iraolą. Ajax Amsterdam zatrudnił dziś Michela, byłego trenera Girony, a Łukasza Skorupskiego w Bolonii będzie prowadził Domenico Tedesco.
2: Na wschodzie Polski cały czas możliwe jeszcze burze, a jutro pioruny będzie można zobaczyć i na zachodzie, i na południu. Temperatura w środę od 21 do 25 stopni. Długi weekend ma być bardzo ciepły, ale deszczowy.
3: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto.

0: zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok Pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.prekto.pl.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Po godzinach.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś odkurzamy historię, która jest jak scenariusz filmu o wielkim powrocie z muzycznego niebytu. Zanim jednak usłyszycie ten kultowy beat, opowiem wam, dlaczego ten numer niemal zniszczył, a potem uratował karierę pewnego brytyjskiego małżeństwa. Mamy rok 1994. Tracy Thorn i Ben Watt, czyli duet Everything But The Girl, są na krawędzi. Ich wytwórnia chce ich skreślić, bo ballady, które tworzą, nie pasują do ery.

grunge'u i eksplodującego Britpopu. Wydają płytę Amplified Heart, a na niej skromne akustyczne Missing. I co? I nic. Cisza w eterze. Wtedy pojawia się Todd Terry. Ten nowojorski producent house wziął na warsztat głos Tracy, ten jej charakterystyczny, matowy, smutny wokal i obudował go perkusją, która do dziś nie pozwala stać w miejscu. Todd nie wiedział, że tworzy właśnie hymn pokolenia. Słuchajcie tego. Tracy Thorn napisała ten tekst myśląc o konkretnym miejscu w Londynie, o 57 ulicy, gdzie mieszkał jej znajomy. Ale to porównanie "tęsknił za tobą tak jak pustynia za deszczem" stało się jednym z najczęściej cytowanych wersów w historii popu. Utwór potrzebował aż roku, aby dotrzeć na szczyty list przebojów. To był tak zwany sleep hit. Kiedy w końcu odpalił, nie schodził z zestawień przez blisko 30 tygodni. Dziś w Radiu Bonton przypominamy, że nawet największy smutek można przetańczyć. Przygotujcie się na dawkę czystej nostalgii w najlepszym wydaniu. Przed Wami Tracy Thorn i jej niespełniona miłość, która podbiła wszystkie parkiety świata. Dziś odkurzamy Everything But The Girl i Missing w remiksie Todda Terry'ego. Jazda!

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Heum, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
3: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
2: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku, od 12.
4: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
1: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
2: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
1: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
1: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają. A weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
0: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
4: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
3: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało lubelskiemu szpitalowi skanery.
4: W zasadzie bez pudła zakłada się wkłucie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
0: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
5: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
0: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
5: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
0: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
6: Bonton Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mira Andriewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirste 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską.
8: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
7: Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami.

0: mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
1: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym lepiej mieć trudniejszych przeciwników na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
0: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie zagrają jutro z Holenderkami i Azerbejdżanem. Polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
2: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
0: Towarzyski mecz z Nigerią jutro o 20.45.
3: Na wschodzie Polski możliwe dziś jeszcze burze. Jutro burzowo może być na południu, na zachodzie i w centrum. A temperatura podobna do dzisiejszej, czyli od 21 do 25 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz, jak to zwykle bywa, porywisty.
4: Radio. I wszystko gra. Ja się

0: Reklama.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
4: Onton Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: Puls dnia.
1: Zapraszam o 19.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Miasto Chełm przygotowuje jedną z największych inwestycji drogowych ostatnich lat. No i trzeba przyznać, że robi to po raz drugi. W ramach projektu budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w mieście Chełm przebudowana zostanie sieć kluczowych ulic, powstaną nowe obiekty inżynierskie, a także dodatkowa gminna droga. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi międzynarodowego terminala intermodalnego przy ulicy Wschodniej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zakres inwestycji ma obejmować rozbudowę odcinków drogi wojewódzkiej nr 844 przebiegającej przez Aleję Armii Krajowej, Aleję Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i ulicę Hrubieszowską. Modernizacją mają przejść również ulica Lubelska, Szpitalna i Ceramiczna. W planach jest także budowa nowej drogi gminnej, która ma połączyć się z ulicą Ireny Sendlerowej i zapewnić w ten sposób dojazd do okolicznych nieruchomości jeszcze przed rozpoczęciem rozbiórki wiaduktu na Alei Armii Krajowej. Przebudowane zostaną skrzyżowania, przejazdy kolejowo-drogowe oraz istniejąca infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Projekt zakłada też budowę nowych ścieżek rowerowych, chodników, dodatkowych pasów ruchu oraz modernizację sygnalizacji świetlnej. Na skrzyżowaniu Rajowieckiej i Szpitalnej ma zostać przywrócony bezkolizyjny lewoskręt, a sygnalizacja zostanie dostosowana także do ruchu rowerowego. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie budowa nowych obiektów inżynierskich. Powstanie nowy most na Ucherce w ciągu ulicy Lubelskiej, nowy wiadukt drogowy na Alei Armii Krajowej, a także przepusty drogowe i przejścia dla pieszych oraz rowerzystów. Inwestycja przewiduje również rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, niezbędnej do dalszego rozwoju terminala. Według założeń projektowych przebudowa dróg ma umożliwić sprawny przejazd największych pojazdów obsługujących transport intermodalny, poprawić przepustowość układu komunikacyjnego oraz zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Prace obejmą także modernizację odwodnienia, budowę kanałów technologicznych oraz poszerzenie pasów drogowych. I to już drugie podejście do wykonania tej infrastruktury. Przypomnijmy, w 2023 roku przetarg na to zadanie wygrała firma Sarinch. Zdołała przebudować ulicę Zawadówka i Włodawską. Pod koniec 2024 było już wiadomo, że rozpoczęcie robót na kilku kolejnych ulicach naraz sparaliżuje ruch drogowy w mieście. Wkrótce wykonawca wypowiedział umowę. Miasto uznało oświadczenie za bezskuteczne i zapowiedziało mediację w prokuratorii generalnej. Ostatecznie doszło do ugody, która pozwoliła na uporządkowanie roszczeń i przejęcie dokumentacji, no i ogłoszenie kolejnego przetargu. A nieco ponad miesiąc temu Rada Miasta Chełm spotkała się na sesji nadzwyczajnej, żeby przesunąć środki w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, bo powodem było zabezpieczenie wkładu własnego do przebudowy ulic Ogrodowej i Metalowej. Teraz okazało się, że wydatki na to zadanie zostały zmniejszone o ponad 9 milionów złotych, bo dofinansowanie obejmuje wyłącznie mostek. Podczas nadzwyczajnej sesji urzędnicy tłumaczyli, że miasto musi zabezpieczyć 10 milionów 600 tysięcy złotych wkładu własnego, aby ubiegać się o środki na większą inwestycję. Cały kosztorys zadania obejmującego ulicę Ogrodową od Reformackiej oraz Metalową do przejazdu kolejowego wynosił

0: Około 29 milionów. Dopiero na etapie uwag okazało się, że dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie obiektu mostowego. Miasto musiało więc dostosować zakres zadania, by pieniądze w ogóle otrzymać. W tle pozostaje poprzedni wniosek na tę inwestycję. Opozycyjni radni zarzucali urzędnikom, że wcześniejsze starania o dofinansowanie miały zakończyć się niepowodzeniem z powodów formalnych. Władze miasta odpierały te zarzuty, wskazując na problemy techniczne po stronie systemu, a nie błąd pracowników. Przy okazji wrócił też temat ulicy Pszennej, bocznej od Ogrodowej. Radni apelowali o jej uwzględnienie, ale miasto wykluczyło włączenie jej do obecnego zadania. Na razie pewne jest więc finansowanie mostu. Pełna przebudowa Ogrodowej i Metalowej nadal nie ma zapewnionych środków. Dla mieszkańców oznacza to, że długo oczekiwana modernizacja całego ciągu drogowego może jeszcze poczekać. Z kolei w Łukówku na około 700-metrowym odcinku drogi powiatowej czas jakby się zatrzymał i to w najgorszym możliwym znaczeniu. Podczas gdy w innych miejscach prowadzone są modernizacje, tutaj kierowcy grzęzną w piachu, a karetki, policja czy ciężki sprzęt rolniczy zmuszone są korzystać z objazdu przez prywatne pole sołtysa. Publiczna droga zamieniła się bowiem w grzęzawisko. O trudnej sytuacji w tym rejonie radni oraz gospodarz miejscowości Zenon Kołodziejczyk mówili w czasie ostatniej sesji. Pod koniec minionych obrad przewodnicząca Rady Teresa Krzeszczyk przytoczyła treść interpelacji, jaką w sprawie feralnego odcinka składała radna powiatowa Iwona Wołoszkiewicz. Zwróciła uwagę na pilną potrzebę utwardzenia traktu, choćby kruszywem. Doraźne działanie z pewnością nie rozwiązałoby wszystkich problemów, ale jednocześnie mieszkańcy kupiliby w ten sposób trochę czasu. W tej chwili droga zupełnie nie nadaje się do użytku do tego stopnia, że okoliczni kierowcy oraz służby, które chcą dojechać na miejsce zdarzenia, muszą korzystać z prywatnej posesji sołtysa Kołodziejczyka. Gospodarz miejscowości podkreśla, że nie chodzi tylko i wyłącznie o szosę dla samochodów osobowych. To przede wszystkim linia komunikacyjna łącząca okoliczne pola. Pewną nadzieję mieszkańcy wiążą z planowanymi w regionie scaleniami gruntów. Radna powiatowa Bernadeta Misiura zwróciła uwagę na fakt, że mogą one stworzyć szansę na kompleksową przebudowę problematycznego odcinka. Dzisiaj w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbył się konkurs Biblionerzy na szóstkę. Organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 6 w Chełmie i skierowany do uczniów klas 4-8, którzy chcą sprawdzić swoją czytelniczą wiedzę z zakresu lektur. Co na ten temat mówili dzisiaj sami uczestnicy?
1: Chciałam wziąć udział w konkursie, dlatego że bardzo lubię czytać książki i wierzę, że wygram. Przed konkursem udało mi się przeczytać wszystkie lektury od nowa. Robiłem quizy i czytam jeszcze streszczenia szczegółowe.
2: Biorę udział w tym konkursie, ponieważ czytanie książek sprawia mi ogromną radość i również wzięcie udziału w konkursie takim też daje dużą satysfakcję, że czas, który się nad tym poświęciło, może nie pójść na przykład na marne, tylko więcej osób może się przekonać do tego, że czytanie książek jest fajne. Rozwiązywałam dużo quizów, krzyżówek. Także, choć czytałam już wcześniej te książki, czytałam je jeszcze raz przed eliminacjami szkolnymi i po prostu wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana.
3: Czytam od dziecka, odkąd skończyłam 7 lat. Czytanie to moja największa pasja. Biorę udział w każdym konkursie, jaki jest czytelniczy. Po prostu w tamtym roku mi się nie udało i chciałam spróbować jeszcze raz. Mam nadzieję, że w tym mi się uda.
0: Jutro z kolei odbędzie się drugi dzień rywalizacji, w której do zmagań przystąpią uczniowie młodszych klas. Będą walczyć o tytuł biblionera juniora.
4: Puls dnia. Radio.

0: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
2: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia skutkiem, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
0: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
3: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko. Przelotne, ale intensywne opady możliwe jutro w całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim możemy spodziewać się burz. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wiatr zwykle słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
4: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 4 i 9 FM.

0: Rozumiałem się z tobą, ale cóż.
1: Szczególne pozdrowienia dla tych, którzy dzisiaj tu przyszli po mojej zapowiedzi na naszych social mediach. Dla tych, którzy nie widzieli, idźcie tam i zostawcie lajka. Proszę, ładnie proszę. Cześć kochani, Pikawa Rap Show. Janek Zieliński, kłaniam się i zapraszam na dzisiejszy odcinek premier z maja. I tak, dla tych, którzy zauważyli samą minę, może nie doczytali tego opisu, to powiem tyle, że dzisiaj ten początek będzie trochę takim wytłumaczeniem tego w ogóle, jaka jest idea tych odcinków premierowych tutaj w naszym programie, a też mamy tutaj ostatni odcinek z premierami w tym roku. Także tym bardziej jest to, myślę, całkiem spoko okazja, bo powiem wam tak, to minę zrobiłem po tym, jak w dosyć krótkim odstępie czasu wyszedł Drake, 3 jego albumy na 2,5 godziny słuchania. Ja się spojrzałem i ja sobie myślę, to będzie wymagające. Bo ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Drake'a, ale zawsze dla, że tak powiem, kronikarskiego obowiązku to przesłucham, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby wiedzieć, czy jest to godne polecenia wam, czy nie. No i wyszedł też Mata na 33 kawałki. I ja po prostu... No, było ciężko, nie? Ale tak, podszedłem do Maty. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o Matę, no to dostaliśmy materiał, który jest... Ja bym go ocenił na takie 5 na 10, bo piosenki jakby dał tam bardzo kompetentne single, bardzo fajne single, tylko że to wszystko to się nie spina po prostu. Z jednej strony to niespinanie się jest trochę opowieścią o tym, gdzie Mata aktualnie jest, że on trochę chyba nie wie, w jakim kierunku podąża. On zresztą sam mówił, że on wolał tego albumu nie wypuszczać, tylko wypuścić epkę na gitarowych brzmieniach zamiast tego, ale no, że obiecał, no to wypuścił, tak? No i tutaj przynajmniej jest ciekawie, no bo możemy sobie podyskutować o tym, w jakim miejscu jest Mata, jaką wartość to wnosi, co go czeka przede wszystkim, bo mimo wszystko dalej jest to stosunkowo młody artysta i może się jeszcze bardzo fajnie rozwinąć. Natomiast jeżeli chodzi o takiego Drake'a, mamy tutaj do czynienia z gościem, który już

ma ponad 4 dychy. Niedawno przegrał prawdopodobnie największy beef w historii hip-hopu i on wypuszcza 3 albumy, myśląc, że on se tako wróci na szczyt, nie? Tylko problem jest taki, że żeby wrócić na ten szczyt, na którym on był wcześniej, niezaprzeczalnie, komercyjnie przynajmniej, to... no to trzeba dobre piosenki dać, nie? A tutaj jest ten problem. Ja przeznaczyłem na to 2,5 godziny mojego życia. Może nawet trochę więcej, żeby coś tam jeszcze raz usłuchać. I powiem wam tak. Dostaliśmy Icemana, który jest rozczarowujący. Jest to materiał, który jest momentami tekstowo... no myślę, że Eminem by się nie powstydził, nie? I ktoś sobie pomyśli, Janek, ale jaki ty masz problem do Eminema? No mam taki problem do Eminema, że ja akurat umiem angielski i czasami posłucham sobie, co tam artyści mają do powiedzenia. I coś z tego... i coś tam z tego spróbuję jakby rozkminić sobie, nie? I po prostu tego... żarty są tak czerstwe, to są tak czerstwe żarty. Tutaj jeszcze daję takie teksty typu, że nie jest... He's no more an Iceman, that's why became Iceman. Mówi o Drake'u. I takie, no... no okej. Okay. No niestety za tym nie idzie jakaś wielka wartość muzyczna na Icemanie. Jeszcze gorzej jest na Habibti, które po prostu jest lulanką. Jest typowo pościelową Drake'a i... No i co jeszcze? No, po prostu no, to jest taki pościelowy Drake, to czego się można spodziewać. Najciekawsze z tego jest Made of Honor. To jest taki, widać taki projekt, na którym Drake stwierdził, dobra, odpinam wrotki, trochę się powygłupiam. I wyszło mu to naprawdę fajnie. Natomiast w ogóle po co jest ten mój rant, po co jest to moje przemyślenia na początku tego odcinka są? Bo wiecie, ja zawsze się staram, żeby po prostu, bo wiecie, no bo nie ma co marnować przestrzeni na piosenki, które na przykład mi się nie podobają i których ja bym nie polecił. Ja chcę tutaj grać dla was dobre rzeczy. Problem jest taki, że niestety dużo wyszło rzeczy, które były średnie, ale stwierdziłem, że je mimo wszystko puszczę, bo to jest ciekawy odnośnik do dyskusji, żeby było jasne po prostu, dlaczego ta selekcja zawsze wygląda, co miesiąc jak wygląda. Bo może na przykład czegoś brakować, ja po prostu, mogło mi to nie siąść, nie? No też maj było tyle problematyczny, że tych pozycji było znacznie mniej, no bo wyszły te dwa molochy, które zabrały mi dużo czasu, a nie dały nie wiadomo jak dużego ładunku jakiejś fajnej muzyki. Tyle tylko, że dały fajne pole do dyskusji i to chciałem właśnie dzisiaj zrobić. Także jeszcze raz się kłaniam, Janek Zieliński, Radio Bonton, a przed wami 3 kawałki po jednym z każdego albumu Drake'a.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine.
2: Pika Vara Pro.
1: Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

No dobrze, i słyszymy się po przerwie. Game Time, Future i Tyla. Ich piosenka na nadchodzące Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w USA, Meksyku i Kanadzie. Chyba pierwsza piosenka, która jest naprawdę spoko na, na ten mundial. I ja osobiście giga polecam, bo jest to po prostu dobry banger, nie? A przed nami, kochani, mam tak, 3 albumy i jeszcze 2 single. Zaczniemy sobie od albumu, najpierw od tego troszeczkę bardziej przystępnego, czyli Gips i Nurt. To jest jego drugi album w tym roku, album już taki bardziej dla tej masowej publiki. No i co ja wam mogę powiedzieć? Gips jest takim ekwiwalentem burgera w fast foodzie, nie? No nie!

jest to nic, nie wiadomo, jak wiecie, wybitnego. No wiadomo, że jak sobie zamówicie w burgerowni, to troszeczkę inne doznania będziecie mieli. Natomiast nie oznacza to, że nie jest to smaczne, że jest to jakkolwiek złe. Nie, jest to po prostu okej, jest to dobre. Są to takie fajne fryteczki z keczupem. Proste, przystępne, bardzo bujające, przede wszystkim popowe też mocno, ale też nie w takim, powiedziałbym, sensie takim negatywnym. To jest coś, do czego po prostu fajnie będzie się pobujać gdzieś w tle, do czegoś lżejszego, czegoś, co może nie będzie tak ciężkie jak następne pozycje.

weszliśmy już w tą mroczniejszą część dzisiejszej pikawy w Radiu Bonton. Za nami Tata Dillera, remix od problemu, kultowego utworu Kazika. Myślę, że współpraca, na którą od dłuższego czasu się zapowiadało, bo teraz problem będzie śpiewać Kazika w ramach Męskiego Grania. No i w końcu gdzieś tam się w tej konwencji problemu doczekaliśmy, a myślę, że jeżeli któryś utwór mieliby przerobić, no to właśnie Tatę Dillera, do którego zresztą się jakiś czas temu odwoływali w innym swoim kawałku. Nie pamiętam już dokładnie. Pamiętam, że było takie wideo z BMK-ami na ich wystawie. To było parę lat temu. Ale dobra, moi drodzy, tym razem przenosimy się do Biaka i Kuzyna. Obaj panowie raczą nas

drugą częścią jasnego obrazu ciemnych czasów i muszę wam powiedzieć tyle. Jeżeli uważacie się za fanów staroszkolnego rapu, jest to dla was pozycja obowiązkowa. Tak naprawdę dostajemy trochę więcej tego samego, ale z jednej strony tak troszeczkę bardziej dośrubowanego. Może nawet bym powiedział trochę bardziej uporządkowanego, może nawet troszeczkę bardziej przystępnego, chociaż dalej ciężkiego, dalej personalnego, bo tam Biak opowiada naprawdę o ciężkich przeżyciach, chociażby w życiu swoim rodzinnym, ale też i takim prywatnym, o swoich różnych mrocznych przygodach. Na tym właśnie projekcie myślę, że spokojnie możemy to obok albumu JWP postawić jako kandydata do oldschoolowego albumu roku, no i w ogóle albumu roku.

0: kummers.
1: Wychodzę ze studia z dumą i z chmurą. Ciągnie się za moją duszą długo. Idę na podwórko, pusto jak w sercach. Wszystko z nich uszło, bo słuchają głupot.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Kochani, teraz jeszcze jedna pozycja płytowa przed nami, czyli Action Bronson z jego najnowszym albumem. Jeżeli w ogóle kojarzycie Actiona Bronsona, no to wiecie oczywiście, że jest to postać, która była uwielbiana w tej blog erze rapu, gdzieś tam na przełomie tej pierwszej i drugiej dekady naszego wieku. No i tym razem mamy Planet Frog, jego kolejny album, na którym dostajemy starego, dobrego Bronsona, oldschoolowego, z konkretnymi linijkami, trochę obrazoburczymi, ale dalej z wysokim ładunkiem charyzmy i przekozackimi fitami, jak chociażby Paul Wall z Lil Yachty w ogóle. To jest crazy.

No i tym sposobem żegnamy się dzisiaj w Pika Wrap Show, Radio Bonton, Janek Zieliński. Kłaniam wam się, mam nadzieję, że wam dzisiejszy odcinek się podobał, ale na koniec jeszcze mam dla was dzisiaj epkę prosto od Little Sims, świeżutka, prosto z piekarnika Sugar Girl. To jest nowoszkolny taki projekt Little Sims, to ciekawe, także coś nowego. W jej przypadku, chociaż też jej sznyt oczywiście jest wyczuwalny. Janek Zieliński, to byłem ja, od 20 w Radiu Bonton. Kłaniam się i do następnego razu.

0: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach.

0: Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
1: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia skutkiem, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamianem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
0: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21:00 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
2: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko. Przelotne, ale intensywne opady możliwe jutro w całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim możemy spodziewać się burz. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wiatr zwykle słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
3: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
2: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z skutkiem śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
0: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
3: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko. Przelotne, ale intensywne opady możliwe jutro w

0: całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim możemy spodziewać się burz. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wiatr zwykle słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.